jeszcze zadziwi świat. Będą znów piękne dziewczyny za wojskiem szły.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Curie. Rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Na pytanie, czy Maria Skłodowska-Curie angażowała się w ruch feministyczny, jej wnuczka Hélène Langevin-Joliot odpowiedziała, że nie. Kiedy jednak Hertha Eaton, angielska matematyczka i fizyczka, feministka, z którą Maria się przyjaźniła, poprosiła Skłodowską-Curie w 1909 roku o podpisanie petycji z żądaniem uwolnienia skazanych na 9 miesięcy więzienia sufrażystek, m.in. Sylwii Pankhurst, zgodnie z zasadą: jeżeli coś jest słuszne, trzeba to robić, choćby z tysiąca powodów należałoby się od tego powstrzymać. Maria tę petycję podpisała natychmiast. Bardzo się przejęłam wszystkim, co pani opowiedziała o walce Angielek o swoje prawa, dodała w liście do Eaton. Bardzo je podziwiam i życzę im powodzenia. Zgadzam się na powołanie się przez panią w petycji na moje nazwisko, ponieważ mam wielkie zaufanie do pani osądu i jestem przekonana, że pani przychylność musi być uzasadniona. To była jedna z dwóch petycji, które Skłodowska-Curie podpisała w życiu. Drugą poparła w 1927 roku. Chodziło wtedy o ułaskawienie Nicoli Sacca i Bartolomea Vanzettiego, włoskich imigrantów w Stanach Zjednoczonych, skazanych

0: bez dowodów winy na karę śmierci za zabójstwo. Twoje słowo w tej sprawie mogłoby być użyteczne, pisała Irena w liście. Jeżeli kara śmierci ma być kiedyś zniesiona, musi być najpierw wiadomo, że nie wszyscy ją aprobują, a twój pogląd na tę sprawę jest jak najbardziej zdecydowany. Myślę, że dobrze by było, gdybyś dała mu wyraz. Ostatni raz publicznie w sprawie kobiet Maria zabrała głos w 1932 roku. Wtedy podczas obrad Senatu senator i były premier Louis Barthou powiedział, że wprawdzie nie rozmawiał o tym z panią Curie, ale jest pewny, iż nie jest zbyt gorliwą feministką i niechętnie odnosi się do przyznania kobietom prawa do głosowania. Maria odpowiedziała nazajutrz listem skierowanym do przewodniczącego Senatu, Julesa Jeanneniego, że choć jej własne życie utrzymuje ją poza obrębem walk politycznych, uważa, iż odmawianie kobietom prawa głosu jest niesprawiedliwością, której należy położyć kres.
1: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Curie, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna kawa byki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku wszystko nowe. Nowy rok szkolny, nowa ramówka RMF Classic, nowy sezon teatralny. Wejdziemy więc razem w to, co nowe i poszukamy grzybów i sprawdzę, komu wakacje dopiero się zaczną.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już dziś po 6.30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wracamy po wakacjach.
2: Od września w RMF Classic zmiana. Śniadanie mistrzów już od 6.30. Będę z wami w drodze do szkoły i do pracy. Łukasz Wojtusik.
3: A od 9.30 pokażemy wam świat z lalki, czyli Warszawę z końca XIX wieku opisaną przez Bolesława Prusa. Moda, ploteczki, techniczne nowinki tamtych czasów i do zdobycia kolekcjonerskie piękne wydania lalki. A rozdaję je ja, Ula Urzędowska.
4: Od 15.00 kolejna nowość Popkultura, czyli popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic, a w nim najważniejsze informacje ze świata muzyki, kultury i sztuki, recenzje, rekomendacje i ciekawostki. Przygotowuję ja, Katarzyna Chnat.
5: A muzyczne wieczory w RMF Classic to spotkania z najpiękniejszą muzyką filmową i najlepszą klasyką. Będę też ja, Dariusz Stańczuk.
1: RMF Classic wraca z nowościami po wakacjach. Tęskniliście?

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tosty i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku wszystko nowe. Nowy rok szkolny, nowa ramówka RMF Classic, nowy sezon teatralny. Wejdziemy więc razem w to, co nowe i poszukamy grzybów i sprawdzę, komu wakacje dopiero się zaczną.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już dziś po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Kaufland jest!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
7: No to życzę szczęścia.
8: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
9: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5 litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
14: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
15: Po reklamie.
16: Filmowe tematy na pierwszym planie. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

płaczę rzewnymi łzami za czym? Za wakacjami, z którymi właśnie się pożegnaliśmy, deszczowe. Dzień dobry mamy od Szczecina po Gdańsk. Przelotnie padać może też na Mazurach i na Suwalszczyźnie. Teraz od 13 stopni nad morzem i na Podhalu. Taka temperatura po 15 w centrum, na południu ładnie. Pierwszy dzień września będzie ciepły, przyjemny, dziś maksymalnie 25 stopni. No są rzeczy, które zmienić się nie mogą. Czas na śniadanie. Chihuahua. 244 dzień roku, jest wtorek, jest 1 września, no i dużo dzisiaj rzeczy pierwszych. Pierwszy raz, śniadanie mistrzów zaczynamy razem wcześniej, od 6.30, i tak teraz już będzie, zapamiętajcie, od poniedziałku do piątku, na dzień dobry, o 6.30 będziecie mieli mnóstwo różnych wieści. Mamy pierwszy dzień miesiąca, mamy początek szkoły, mamy też dużo nowości w samym śniadaniu mistrzów. Już za moment, 3 przed siódmą, za chwilę rozpoznacie, o czym to będzie opowieść, a potem nasz nowy człowiek, który sprawdzi, jakie zwierzęta, podobnie jak my, od tej porze już nie śpią. Już w trybie witaj świecie. Może wy też już nie śpicie. Łukasz.Wojtusik@rmfclassic.pl. Dajcie znać, gdzie was zastałem. A my cały czas w towarzystwie najpiękniejszej muzyki filmowej. To się nie zmienia. Zbyszek Wodecki, Mitch and Mitch. Idealna propozycja. Na dobry początek nowego sezonu Śniadania Mistrzów. Rzuć to wszystko, co złe. 6.33, Łukasz Wojtusik, dzień dobry.

0: 36.
1: 3 przed 7 w RMF Classic.
0: To jeszcze czas, żeby trochę poziewać. Idzie nowe o tej porze w Śniadaniu Mistrzów. Będę dla was sprawdzał od poniedziałku do piątku, czym będziemy żyli w ciągu dnia. Które wydarzenia mogą być ważne, będą ważne. O czym od rana mówimy na naszej antenie, ale o czym mówicie także w domu. No, na pewno w domach pierwsze rozmowy z nowymi uczniami albo z tymi uczniami, którzy po wakacjach wracają do szkół. Powrót do szkoły to jest na pewno dziś temat numer jeden. A w szkołach sporo nowości. Na przykład mniej smażenia, więcej warzyw. Mniej zasmażki, więcej zdrowych rzeczy. Od dziś w szkołach obowiązkowa staje się edukacja zdrowotna, no i o tym na pewno w faktach RMF Classic będziemy wam dzisiaj opowiadać. Kolejne fakty o 7:00. Dziś też z trybu letniego w tryb szkolny przechodzi w wielu naszych miastach komunikacja miejska. Sprawdźcie najlepiej wcześniej, co z waszym autobusem i tramwajem, na przykład w Krakowie. Niektóre linie nawet zmieniają od 1 września, czyli od dziś, swoje numery. I o tym więcej, co na drogach i na torach się zmienia, o 7:10 powiem w RMF Classic. No a my dzisiaj, przyznaję szczerze, żyjemy jeszcze jednym faktem, nową ramówką, w której o 13:30 pierwszy odcinek Lalki, powieść w odcinkach, czyta u nas, bagatelka, arcymistrz słowa, pan Andrzej Seweryna. Z Lalką będzie związana także nasza nowa zabawa, o której więcej po 9:30. Kasiach nad wam opowie. Generalnie zmiany na dobre, zmiany na dobre. No i wcześniejszy poranek, co bardzo mnie cieszy.
1: 3 przed 7. Te trzy tematy będą dziś ważne.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy, tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia, nie mniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski.
2: Lalka. Wybitna powieść Bolesława Prusa w RMF Classic.
1: Tu Andrzej Seweryn.
2: Premierowy odcinek już dzisiaj o 13.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
8: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
9: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz, z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Po reklamie.

0: Girl, czas wstać, panowie, również z łóżka czas się podnieść. Ewelina się podniosła na przykład i napisała, że bardzo się cieszy, że zaczynamy wcześniej śniadania mistrzów od tego sezonu, od 6:30. Bardzo dziękuję, Ewelina w drodze do biura, pozdrawia serdecznie nas wszystkich, przesyłam te pozdrowienia dalej. A u nas obiecałem sporo nowości, nie tylko my, jak się okazuje, już nie śpimy, nie śpi także nasz nowy poranny człowiek, mój imiennik Łukasz, który we wtorki, czwartki, czyli dzisiaj również, będzie sprawdzał, kto oprócz nas już wstał, już na nogach, już na skrzydłach.
1: Poranek w asfaltowej dżungli. O zwierzętach i roślinach, które zobaczysz w drodze do pracy, opowiada Łukasz Bożycki.
2: Jadąc dziś do pracy, spójrzcie na stary płot albo dach na sąsiednim bloku. Może właśnie stamtąd ktoś się wam przygląda. Mały, szary, z rudym ogonem i nerwowym tikiem. To kopciuszek. I nie mam tu na myśli bajkowej księżniczki. Szarostalowe, wręcz okopcone upierzenie wygląda, jakby ten ptak wyszedł prosto z komina. Gdy w mieście i na wsi pojawił się beton, kopciuszek jakby uznał, że to konstrukcja z cegły i blachy, to w sumie taka sama dzika skała w górach, gdzie mieszkał, tylko bez drapieżników. Więc przeprowadził się blisko człowieka. Poznacie go najpierw po głosie, zanim go jeszcze zobaczycie. Śpiew kopciuszka to donośny trel z szybkim przestrojeniem w postaci suchego i trzeszczącego elektrycznego iskrzenia, po którym pojawia się melodyjny finał. Niektórzy słyszą tam odkrztuszenie, inni charakterystyczny chrzęst, a dla mnie to po prostu odgłos kroków na żwirze. Na początku września u kopciuszków robi się dość nerwowo. Młode ptaki włóczą się po okolicy, ucząc się dorosłego życia, a ich rodzice regenerują siły po macierzyństwie, ale wszyscy nerwowo kiwają ogonem w górę i w dół. To ich znak rozpoznawczy, coś takiego jak tik nerwowy przed wymagającą wyprawą. Bo wielka podróż faktycznie się zbliża. Już niedługo kopciuszki odlecą do swoich zimowych, południowych rezydencji. Więc gdy dziś staniecie w korku, spójrzcie w górę i nadstawcie ucha. Ten mały, trzeszczący jak stare radio ptaszek, siedzący pewnie teraz gdzieś na antenie, już za chwilę poleci tam, skąd my wróciliśmy z urlopu. Podróż to trudna i wymagająca i nie wszyscy z niej wrócą do nas na wiosnę. Może to ostatnie spojrzenie. Być może to jest właśnie jego pożegnanie.
1: Poranek w asfaltowej dżungli.

0: marszowym krokiem wchodzimy w pierwszy dzień szkoły. Wprawdzie tak będzie jeszcze nieoficjalnie, bo to tak naprawdę spotkania miłe, a lekcje dopiero jutro, ale nowa ramówka RMF Classic od dziś. I Blanka, Ania i Maciek już piszą, że słuchają codziennie Śniadania Mistrzów i dziś włączyli radio o 6.30 i będą to robić. I to jest dobry pomysł, to jest dobre rozwiązanie. Bardzo wam dziękuję. Dziś dla nich ważny dzień, bo to pierwszy dzień szkoły. Zaczynamy kolejne przygody. Mocno z Marleną Chudzio za pierwszoklasistów trzymamy kciuki, prawda?
1: Trzymamy kciuki i mamy przesłanie zza oceanu od Igi Świątek. To będzie w faktach.
0: A fakty o 7.
2: Reklama. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: O tym, co dzieje się w zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
9: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
10: Ach, herbat kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
9: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
10: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
8: Zbieraj naklejki w wybranej formie. W aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
11: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Zapraszamy na koncerty 61. w Bratislavi Kantas pod tytułem Smuga Cienia. Od 3 do 13 września wystąpią Daniele Gatti i Staatskapelle Dresden, Giovanni Antonis i Giardino Armonico, Gabrieli Consort and Players i Paul McCrish, Tomasz Gugajs, Jerzy Maksymiuk, Bartłomiej Nizioł, Andrzej Filończyk, Akademia Bizantina i Ottavio Dantone, Ensemble Music Fabric, zespoły NFM i inni. Bilety dostępne w kasie NFM i na www.nfmwroclaw.pl.
5: Po reklamie.

0: Jest siódma, pierwszy dzień września, wtorek, słuchacie RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Fakty ma dla nas Marlena Chudzio.
1: Apeluje z Westerplatte do kanclerza Niemiec i narodu niemieckiego: załatwmy sprawę reparacji i zadośćuczynienia, powiedział podczas obchodów 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej prezydent Karol Nawrocki.
2: Polska jest twierdzą Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschodzie. Dziś te reparacje mogą służyć bezpieczeństwu europejskiemu.
1: Przy pomniku obrońców Wybrzeża nasz reporter Stanisław Pawłowski wysłuchał przemówień. O czym jeszcze mówił prezydent?
3: Prezydent stwierdził, że pieniądze od Niemiec mogłyby zostać przeznaczone na polskie siły zbrojne i przemysł uzbrojeniowy, tak żeby, jak mówił, Polska nie musiała brać na ten cel zachodnich kredytów.
2: Z serca się zwracam do pana premiera, do pana ministra, do pana marszałka, do wszystkich stronnic w polskim parlamencie, do narodu polskiego się zwracam. Bądźmy razem w tym dziele. Proszę o wsparcie pana premiera i polski rząd w ubieganiu się o reparacje od naszych zachodnich sąsiadów.
3: Karol Nawrocki stwierdził również, że Westerplatte współczesnej Polski powinno być to, abyśmy byli twierdzą, która nie będzie się bronić, ale której nikt nie odważy się nigdy zaatakować.
1: Rocznica wybuchu II wojny światowej na pewno dziś powróci w porannych faktach RMF Classic.
4: Poranne fakty RMF Classic.
1: Jest śledztwo prokuratury krajowej w sprawie pożaru w zakładach w Skarżysku Kamiennej, produkujących drony dostarczane m.in. polskiej i ukraińskiej armii. Postępowanie wszczęto w oparciu o przepisy o szpiegowstwie i terroryzmie. Trwają poszukiwania podpalacza, który zamaskowany włamał się do firmy i podłożył ogień w magazynie. Straty wyniosły 15 milionów złotych. O szczegółach Krzysztof Zasada.
5: Prokuratura Krajowa potraktowała to zdarzenie jako udział w działalności obcego wywiadu na szkodę Polski. To oznacza, że jedną z głównych hipotez jest dywersja na zlecenie obcych służb. Dodatkowo to podpalenie potraktowano jako czyn o charakterze terrorystycznym. Sprawcy grozi dożywocie. Śledztwo prowadzą wspólnie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Świętokrzyska Policja. Komendant wojewódzki powołał w tym celu specjalny zespół. Analizuje m.in. zapisy kamer monitoringu. Kamery w firmie zarejestrowały postać w kominiarce z plecakiem, która podkładała ogień w pomieszczeniach. Służby badają też, czy jest związek między tym incydentem, a ostatnim pożarem w magazynach firmy produkującej w Lublinie części do samolotów, a także zeszłotygodniową próbą podpalenia zakładów produkujących drony na Słowacji.
1: Koniec z pakietem CPN. Od dzisiaj kierowcy na stacjach muszą liczyć się ze znacznymi podwyżkami cen paliw. Dotyczą one zarówno 95, jak i oleju napędowego. Będzie to blisko złotówka na litrze, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak z biura Reflex.
6: Podwyżki do 90 groszy to jest takie minimum, którego musimy się spodziewać do tych wzrostów cen na stacjach.
1: Ile realnie urosły ceny, to będziemy sprawdzać w dzisiejszych faktach RMF Classic. Iga Świątek przed trzecią wygrała swój mecz na US Open, pokonała Chinkę Hua w dwóch setach 6-2, 6-3, a po meczu zachęcała do czytania książek. Może kolejne pokolenia, kiedy będą musiały sięgnąć po social media i całą resztę poczują się trochę zmęczone i znowu sięgną po książki. Mam nadzieję, że w ten sposób dołożę swoją cegiełkę. Owacja dla Igi na US Open za mecz i za promocję czytelnictwa.
0: Bardzo nam się taka z Marleną postawa podoba, prawda, pani Marleno?
1: Zdecydowanie, zaczytajmy się.
0: O 7.30 wracają fakty w Śniadaniu Mistrzów, a teraz zerkamy do pogody.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Pięknie, słonecznie, ciepło na Śląsku i w Małopolsce. Tutaj 16-17 stopni, to jak na początek dnia, jak na pierwszy dzień września, to jest naprawdę dobry wynik. Do szkoły idziemy z kurtką przeciwdeszczową, z kolei na północy kraju. Tak na wszelki wypadek, bo od Szczecina po Trójmiasto, aż po Suwałki tak naprawdę, poranek z możliwymi niewielkimi opadami deszczu. Deszcz tam będzie wracał, teraz od 12 do 17 stopni mamy.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: 6:45 na Śniadanie Mistrzów zapraszam do stołu. Od września wcześniej zaczynamy to śniadanie, od 6:30 do 9:30. Takie rzeczy tylko u nas w RMF Classic. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
8: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent pieczywa chrupkiego Crispy. www.melwit.pl
0: imieniny Bronisława i Idziego, panowie najlepszego. Urodziny z kolei ma na przykład dziś Zendaya, którą znacie chociażby z serialu Euforia, albo z dość milczącej, ale ważnej roli Ateny w Odysei Christophera Nolana. A do tego też jeszcze Natalia Przybysz, wokalistka bardzo dobra, też ma urodziny. To najlepszego, drogie panie. Co jeszcze w kalendarzu? Dzień pisania listów. Piszecie jeszcze klasyczne listy? Moja żona na przykład tak. No ale ona po prostu lubi pisać. Jeżeli ktoś lubi pisać do radia i wstał, to zapraszam, można pisać do mnie. Łukasz.Wojtusik@rmfclassic.pl. Jak wam się wrzesień zaczyna? Dajcie znać. U nas sporo nowości i o tym w poranku będę dzisiaj opowiadał.
8: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent pieczywa chrupkiego Crispy. www.melwit.pl.
0: Jakie to jest uczucie zaczynać nowy sezon? Piąty w RMF Classic. Dla mnie fantastyczne i naprawdę dobre. I zaczynać go wcześniej, od 6.30. Jakie to jest uczucie? Dzisiaj pierwszy raz jechać z dzieckiem do szkoły po przerwie. Mam nadzieję, że również mimo wszystko przyjemne, pełne wspomnień wakacyjnych. No to do tego wspomnienia dorzucam najpiękniejszą muzykę filmową. What a feeling! Mam nadzieję, że dzisiaj dużo dobrych wrażeń przed wami.

0: Piraci z Karaibów, Klaus Badelt, 11 po 7. Należy nam się dziś opowieść o ważnej dacie, bo 1 września to dla nas bardzo ważny czas.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta, że pancernik Schleswig-Holstein, którego strzały o 4:45 1 września 1939 roku na Westerplatte rozpoczynały II wojnę światową, miał swoją historię wcześniejszą i późniejszą. To jeden z 5 krążowników nie najnowszego typu Deutschland, wybudowanych na początku XX wieku. Brały one udział w I wojnie światowej, chociaż delikatnie mówiąc, już wówczas nie były najnowszym krzykiem techniki wojennej. Jeden z nich został zatopiony w bitwie jutlandzkiej, inny złomowany na początku lat 20. Być może właśnie z tego powodu po traktacie wersalskim pozwolono pokonanym Niemcom na utrzymanie Schleswiga-Holsteina w ich rozbrojonej flocie. Przez kilka lat był nawet okrętem flagowym Niemiec, potem lodołamaczem i okrętem szkolnym. W takiej niby pokojowej roli wpłynął do Zatoki Gdańskiej w sierpniu 1939 roku, aby od pierwszych sekund wojny zmienić rolę i ostrzeliwać polskich żołnierzy na Westerplatte. Ostrzeliwał potem też inne polskie reduty obronne, w tym Oksywie i Hel. Raz nawet otrzymał 27 września trafienie od polskiej artylerii cyplowej, ale czas na zemstę prawdziwą nadszedł po kilku latach dopiero. Jej narzędziem był Joachim Joachimczyk, młody żołnierz Armii Krajowej, który po walkach w Powstaniu Warszawskim uciekł z transportu jenieckiego i przedostał się do Gdyni. Tam wraz z tajnym chówcem harcerzy jako zawodowy fotograf dowodził akcją B1. W jej ramach zrobiono na zdobycznych mapach dokumentację niemieckich okrętów cumujących w porcie. Dołączono ich fotografie. Dostarczono to wszystko Brytyjczykom. Dzięki temu w grudniu 1944 roku flota angielskich bombowców przeprowadziła bombardowania i w ich trakcie również Schleswig-Holstein dostał za swoje. Nabrał wody i poszedł rufą na dno w nabrzeżu portowym. Niemcy go już mogli tylko całkiem zatopić. Sowieci po wojnie go podnieśli, ale nie na długo im się przydał. Polska zemsta faktycznie zakończyła jego karierę.

0: Muzyka na wodzie od pana Händla, 7.21, wakacje za nami, wakacyjne rozkłady jazdy, obiecuję, wrócą, ale tak mniej więcej za 10 miesięcy, jak skończy się szkoła. Samochody z kolei z wakacji już wróciły, od dzisiaj szykujcie się na to, że będzie gęsto na drogach waszego miasta. Zajrzyjmy do kilku miast. Co tu się zmienia od 1 września?
1: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: Początek roku szkolnego to duże zmiany. Na drogach i w komunikacji miejskiej. W Warszawie tramwaje wróciły na główne trasy po wakacyjnych remontach. Tak zresztą jest w większości miast, ale kierowcy na przykład muszą w stolicy uważać na utrudnienia, które nadal między innymi na Grójeckiej i Szaserów. W Krakowie trwa budowa tramwaju do Mistrzejowic. Tam ciągle jeszcze utrudnienia. Mamy też remonty przy Grzegorzeckiej i Limanowskiego ulicy. We Wrocławiu drogowcy i tramwajarze kończą część wakacyjnych inwestycji, ale remont ulic nadal będą powodowały lokalne utrudnienia. Zaglądam jeszcze do Poznania. Tutaj oczywiście tramwaje wróciły na ulicę Królowej Jadwigi, na Franowo, ale nowe prace rozpoczną się w rejonie Kaponiery.

0: Jan Dirsen, Amelia. Ważne słowa prezydenta Karola Nawrockiego na Westerplatte padły i o nich więcej za chwilę Marena Chudzio w Faktach opowie. Będzie także podsumowanie kolejnej nocy rosyjskich ataków na ukraiński Kijów i zerkniemy także na mural. Piękny, artystyczny, muzyczny mural, który powstał w Krakowie.
1: Reklama.
2: Kryminalne zagadki, które wciągają od pierwszej minuty. Antoni Królikowski i Jan Wieczorkowski w nowym sezonie Uroczyska. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 25 w czwórce.
3: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
4: Kto zdobędzie Złotego Lwa? Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje? Która gwiazda błyśnie na czerwonym dywanie, a która w gondoli?
3: W podróż do magicznej Wenecji zabierają Was prawdziwi pasjonaci kina.
5: Natalia Ryba.
4: Jacek Cykan.
3: Słuchaj relacji z festiwalu w RMF Classic.
6: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, marka Kler, właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych.

0: 7.31, czas na fakty w RMF Classic. RMF Classic Warszawa ma dla nas Marlena Chudzio.
1: Prezydent Karol Nawrocki o poranku z Westerplatte zwrócił się do kanclerza Niemiec i narodu niemieckiego z apelem o rozstrzygnięcie sprawy reparacji i zadośćuczynienia po II wojnie światowej. Zaapelował m.in. do szefa rządu Donalda Tuska o wspólne działanie w tej sprawie.
2: Świat, panie premierze, postawił nas w takiej sytuacji, że prawdziwa, twarda, sojusznicza deklaracja wobec Polski wymaga tego, aby nasi sojusznicy z Berlina i nasi sąsiedzi wypłacili nam zadośćuczynienie, które Polska przekaże na polskie siły zbrojne, na polski przemysł zbrojeniowy, żebyśmy nie musieli brać zachodnich kredytów, abyśmy dostali to, co nam się należy.
1: Inne tony wybrzmiały w wypowiedzi Donalda Tuska.
3: Dzisiaj głośno z Westerplatte krzyczymy do całego wolnego świata. Bądźcie solidarni. Musimy dzisiaj pomóc przetrwać Ukrainie.
1: Uroczystości rocznicowe już się zakończyły. W kolejnych faktach oddamy głos jej uczestnikom. Rosja kolejną noc kontynuowała ataki na ukraiński Kijów. Na miasto w nocy skierowane zostały rakiety balistyczne. Zginęły co najmniej 3 osoby, a 4 zostały ranne. W ciągu 11 minut między 2.23 a 2.34 w Kijowie odnotowano kilkadziesiąt eksplozji. Kraków upamiętnił jednego z największych rodzimych artystów polskiej sceny muzycznej. Niedaleko miejsca zamieszkania zmarłego 35 lat temu Andrzeja Załuchy uroczyście odsłonięto mural z jego podobizną.
4: Chcieliśmy, aby ten mural oddawał to, co u Andrzeja Załuchy było najważniejsze. Uśmiech na twarzy, pogoda ducha, soul, funk i jazz.
1: Mówi Mateusz Masior, prezes Fundacji imienia Andrzeja Załuchy. Mural jest przy ulicy Mogilskiej.
0: No, to blisko mnie. To odwiedzę. Zobaczę.
1: Zobacz, koniecznie jest śliczne.
0: Zrobię pani zdjęcie i przyniosę na poranek. Taki jest pomysł. A fakty
1: dzięki.
0: Wracają o 8. Marlena Chudzio wtedy znowu będzie z nami, co bardzo nas cieszy. My teraz zerkamy do pogody. Ależ ładnie zaczął nam się pierwszy dzień szkoły na południu kraju. Na Śląsku, w Małopolsce stopni 15, błękitne niebo i co? I słońce. I daje wam znać, że można spokojnie iść do szkoły bez parasola. Parasol może się przydać przy odbiorze dzieci i to raczej na północy kraju. Teraz od 13 do 17 stopni, dziś maksymalnie tych stopni 25. Piszecie do mnie, Aleksandra pisze, że to jest ważny dla nich dzień, syn rozpoczyna przygodę z przedszkolem, córka ze szkołą podstawową, sporo wzruszeń i emocji, do tego jeszcze poranek RMF Classic zaczął się szybciej, wcześniej, od 6.30 będziemy. Od września z wami ja będę, Marlena Chudzio, cała ekipa, która tworzy to poranne nasze spotkania, współtworzą je dźwięki, takie jak choćby te od Billego Joela, Piano Man teraz.

0: 7:38, ale ten czas biegnie. Ekstradycja. Jerzy Satanowski jest autorem kompozycji Do ekstradycji. Tymczasem Błażej z Wrocławia pozdrawia i pyta, czy wyeksmitowaliśmy jakoś dźwięk z Króla Lwa, którym zaczynało się zazwyczaj Śniadanie Mistrzów. Jest ten dźwięk, otwiera Śniadanie Mistrzów, tylko trzeba wstać trochę wcześniej, do czego namawiam. O 6:30 jestem z wami. Od 6:30, od 1 września, a o tej porze będziemy mieli przegląd prasy.
1: W punkt. Przegląd prasy Łukasza Wojtusika.
0: Jeśli właśnie pijecie poranną kawę, delektujcie się nią, delektujcie, bo w przyszłości może być ta kawa droga, na wagę złota, luksus prawdziwy. Puls Biznesu alarmuje, że ceny kawy mogą wzrosnąć nawet o 300%, a powód to nowe regulacje unijne oraz zmiany klimatyczne, anomalie pogodowe, które coraz mocniej wpływają na światowe uprawy i ich ceny. W Pulsie Biznesu oprócz kawy również temat idealny na pierwszy dzień szkoły. Okazuje się, że sztuczna inteligencja świetnie pomaga lekcje odrabiać, ale gorzej radzi sobie z nauką. Badanie przeprowadzone wśród 26 tysięcy uczniów w Chinach pokazało, że korzystający z AI uczniowie osiągali lepsze wyniki z prac domowych i poświęcali na nie mniej czasu. Jednocześnie podczas egzaminów wypadali nawet od 1/4 gorzej od rówieśników, chyba że, bo tu jest wyjątek, że korzystali z narzędzi AI, które pełniły rolę osobistego nauczyciela. Z kolei Rzeczpospolita informuje, że rząd chce uszczelnić system magazynowania paliw. O paliwach za chwilę w pasażu ekonomicznym więcej. Jeszcze we wrześniu może zostać przyjęty projekt zmian dotyczących obowiązkowych rezerw ropy i paliw. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ograniczenie nadużyć na rynku. Na koniec literackie wspomnienia lata. Dziennik Literacki Online podsumowuje festiwal Patrząc na Wschód, który przez wakacje przyciągał miłośników książek i rozmów o kulturze, a w programie mnóstwo tematów było związanych z Suwalszczyzną, Podlasiem, Mazurami. Były spotkania poświęcone Kirgistanowi, Kazachstanowi, Bałkanom. Warto zajrzeć do internetowego wydania Dziennika Literackiego. No i być może to będzie pretekst, by zaplanować literacką podróż na kolejne wakacje?

0: produkcji Reżim, produkcyjne dźwięki od Aleksandra Despla. 9 minut brakuje do godziny 8. U nas Reżim w Śniadaniu Mistrzów. Taki jest, że skoro wakacje się skończyły, to czas wrócić do pasażu z Igorem.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: Na który to pasaż zaprasza siedzący w warszawskim studio Igor Skrzypek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się. Bardzo jest mi miło, to chcę na początku zaznaczyć. No coś się kończy, coś się zaczyna. Zaczął się rok szkolny, skończyły się wakacje i skończył się pakiet CPN. Ceny paliw wracają do normy, jeśli można tak oczywiście powiedzieć, bo wróciła pełna stawka VAT, zniknął mechanizm wyliczania maksymalnych stawek. No i efekt jest taki, że paliwa są droższe czasem nawet o złotówkę za każdy litr. Niektórzy specjalnie zatankowali wcześniej, inni zapełnili bak przed północą, zupełnie przypadkiem.
3: Do oporu, pod korek. Wczoraj tak. Poszły ceny w górę?
4: Tak.
3: No to zaoszczędziłem trochę.
4: Kiedy będzie kolejne tankowanie u pana?
3: No ja tak tankuję co 2 tygodnie. 60 litrów miesięcznie spalam przeważnie. Jak złotówka, no to 60 zł będzie, tak?
2: Usłyszał na jednej z warszawskich stacji paliw nasz reporter Michał Dobrołowicz.
0: Igorze, ja nie mogłem przed północą, bo poranek się wcześniej zaczyna od 1 września, od 6.30 w RMF Classic.
2: Wiadomo, że tak.
0: Więc pytam dla kolegi, czy w najbliższym czasie ceny spadną?
2: Na razie nie. Na razie zdecydowanie nie. Ropa jest droga. Baryłka jest wyceniana w przedziale od 86 do 91 dolarów. No i w rafineriach też jest niezwykle drogo. Na przykład te stawki w rafineriach Orlenu za benzynę 95-oktanową, no to są najwyższe w tej chwili od w ogóle rozpoczęcia konfliktu na Bliskim Wschodzie, więc na razie żadnych przecen nie będzie.
0: To nie są dobre wiadomości, tak myślę, dla rodziców na początek roku szkolnego, bo rodzice i tak mają sporo innych wydatków.
2: No zdecydowanie, bo już gdy ze zgrzytaniem zębów zatankujemy, odwieziemy nasze pociechy na rozpoczęcie roku szkolnego, to pewnie warto pomyśleć o brakujących elementach szkolnej wyprawki. Cały taki podstawowy zestaw przyborów to koszt około 123 zł, tak wylicza portal Pan Paragon. No, to stawka bardzo zbliżona do zeszłorocznej, choć gdy zajrzymy do środka piórnika, to pewne różnice są. Kredki podrożały o prawie 17% w ciągu roku, ale są też korzystne zmiany, uspokajamy. Gumki do ścierania i długopisy potaniały średnio o 14%. Korzystnie rok szkolny, zaczyna też kurs złotego, to tak by tradycji stało się zadość. Mamy lekkie umocnienie. Euro kosztuje 4,32 zł, dolar 3,72, frank szwajcarski 4,60, funt brytyjski 5,05 zł.
0: Powiedziałeś o koszcie 123 zł i jak sobie pomyślałem, dobra, zróbmy to, szanowni, szanowne, zabawa teraz. 123 zł to jest ten zestaw przyborów, bo przypomniała mi się taka opowieść, że był taki ojciec Wergiliusz i miał tych dzieci 123.
2: To teraz tak, dla na głowę.
0: Tak, no to 123 takie zestawy dla 123 osób. Ile to będzie? Łukasz.Wojtusik@rmfclassic.pl. Nagrodzę książkami. Pierwszą osobę, która prawidłową odpowiedź poda. Igor Skrzypek był z nami. Wielkie dzięki.
2: Dzięki.
0: Słyszymy się z Igorem jutro przed 8.
2: Oczywiście.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: Muzyczne wsparcie właśnie wysłaliśmy dla tych wszystkich, którzy dzisiaj mają pierwszy dzień w szkole, w nowej szkole. Avengersi przyszli nam z pomocą. 3 minut brakuje do godziny 8:00, o 8:00 kolejna porcja faktów, a w faktach Marlena Chudziowie, co się będzie działo.
1: Sierpień się skończył, więc co myśli dorosły człowiek, jak się dzisiaj obudził? Podrożała benzyna. A co myśli dziecko? Trzeba do szkoły. Jednym i drugim damy głos.
2: Reklama.
3: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16:00 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Po reklamie.

0: 8. Czas faktów w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Marlena Chudzio.
1: Jeszcze przed świtem na Westerplatte przyszły setki osób. Dla jednych to coroczna tradycja, dla innych pierwsza taka wizyta podczas obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej. Każdy przychodzi tutaj z własnym powodem i pamięcią o tym, co wydarzyło się 87 lat temu.
2: Wielkie przeżycie, wielkie, ogromne przeżycie.
3: Co się czuje będąc tutaj, właśnie tego dnia o poranku?
4: Dumę, że się jest Polakiem. No i to, że możemy dzieciom wpajać w takie wartości właśnie, że wolność nie jest dana raz na zawsze.
5: Nigdy więcej. Myślę, że nikt nie chciałby usłyszeć takiego huku i czuć takiego rozdarcia serca.
6: Myślę, że to jest jeden z tych ważniejszych elementów budowania patriotyzmu. Pamięć o poległych, pamięć o obrońcach.
1: Usłyszał na Westerplatte o poranku nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Ceny paliw wzrosły dzisiaj nawet o ponad złotówkę na litrze. O północy, po 2 tygodniach wygaszony został rządowy program CPN, czyli ceny paliwa niżej. Wrócił wyższy VAT na paliwa. W okolicy jednej ze stacji benzynowych przy Wisłostradzie w Warszawie jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, ile teraz płacą tam kierowcy za litr bezołowiowej 95?
7: Dokładnie 7,64 zł, a wczoraj maksymalna cena jeszcze z programem CPN wynosiła 6,64, czyli mamy wzrost o dokładnie okrągłą złotówkę. Olej napędowy kosztuje tu dzisiaj 8,49, wczoraj było zdecydowanie mniej, bo 7,31. Ja jestem na tej stacji z naszym wozem satelitarnym od ponad pół godziny i w ciągu tych ponad 30 minut nie przyjechał tu ani jeden kierowca, ani jeden samochód. Za to kierowcy w okolicy mówią, że zatankowali wczoraj, jeszcze gdy było taniej.
8: Do oporu, pod korek. Wczoraj tak. Poszły ceny w górę?
7: Tak.
8: No to zaoszczędziłem trochę.
7: Kiedy będzie kolejne tankowanie u pana?
8: No ja tak tankuję co 2 tygodnie. 60 litrów miesięcznie spalam przeważnie. Jak złotówka, no to 60 zł będzie, tak?
7: Analitycy przewidują, że napięta wciąż sytuacja w Zatoce Perskiej nie będzie dawać, nie daje dużych szans, że paliwo będzie tańsze niż teraz.
1: Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Mieczysław Nowicki, działając z upoważnienia aresztowanego na 3 miesiące prezesa Radosława Piesiewicza, na 8 września zwołuje posiedzenie prezydium zarządu PKOL-u. Zaproszenie wysłano wczoraj drogą mailową. O Nowickim i procedurach teraz w faktach Patryk Serwański.
9: Nowicki to były kolarz, medalista olimpijski z Montrealu, obecnie prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich i, jak twierdzą ludzie ze środowiska, stronnik prezesa Piesiewicza. O zastąpieniu prezesa mówi artykuł 50 statutu PKOL. Podczas nieobecności prezesa PKOL jego uprawnienia wykonuje wyznaczony przez niego wiceprezes zarządu. To jest treść tego artykułu. No w zamyśle jego twórców, mający zapewnić ciągłość działalności organizacji podczas na przykład dłuższej choroby czy urlopu prezesa, no w tym przypadku mówimy o 3-miesięcznym areszcie. Nowicki zaprasza członków prezydium PKOL na spotkanie, którego celem jest omówienie bieżącej sytuacji. No, takie spotkanie miałoby się odbyć 8 września. Część środowiska otwarcie mówi o tym, że chce spotkania całego zarządu i wiążących decyzji w sprawie odwołania Radosława Piesiewicza.
1: W wielu szkołach właśnie słychać dzwonek. Wakacje to już wspomnienie. Rozpoczyna się nowy rok szkolny.
10: Powrót jak zawsze jest trudny.
11: Po tylu latach chodzenia do szkoły to raczej traktuję to jak normalny dzień.
10: Kiedy jest mało nauki, raczej tak, ale czasem jest jej za dużo.
12: Ja czekałam, ponieważ się bardzo nudziłam.
1: Jak słychać, spojrzenie na rzeczywistość uczniów z Ciechanowa jest różne. Ale wszystkim życzymy samych dobrych doświadczeń. Nauczycielom również.
0: Bardzo podoba mi się stoicka postawa kolegi, który mówi, że po wielu latach chodzenia do szkoły to jest jak każdy normalny dzień.
1: Stary wyga.
0: Ach, piękna historia, piękna. U nas też prawie jak każdy normalny dzień. Śniadanie mistrzów wrześniowe. Wraca z faktami do nas Marlena o 8:30.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Tak się troszkę jeszcze wzdryga, tak nieśmiało, powoli, ale rośnie nam temperatura. Uczniowie, porzućcie sweterki. Po południu to nawet marynarki i kamizelki można porzucić, ponieważ jak będzie... ciepło. Zapowiada się od 18 do 25 stopni i to jest jak na pierwszy dzień września naprawdę bardzo przyzwoity wynik. Trochę deszczowych chmur mamy na północy, na południu teraz przejaśnienia.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Cześć Janku, cześć Aneto, dzień dobry pani profesor, to już chyba w szkołach pierwsze dzień dobry padają właśnie. Pierwszy dzwonek symboliczny, ale jeszcze nie na lekcje. U nas dzisiaj też rzeczy pierwsze. Sezon nowości, nie tylko w ramówce, nowości teatralne, także przecież już tuż, tuż i będziemy się im przyglądać w Śniadaniu Mistrzów. Nowości powieściowe w RMF Classic, lalkę będzie czytał u nas Andrzej Seweryn i o tym więcej, jak czytana lalka już wczoraj była. Z waszym udziałem opowiemy i sprawdzę, czy grzyby są w lesie. W tej godzinie także spotkanie z profesorem Ryszardem Tadeusiewiczem. Pierwsze po wakacjach.
13: Śniadanie mistrzów. Nie spiesz się, zdążysz.
0: Do nas zmierza natomiast Lidia Krawczuk, która ma dla nas wieści zza oceanu. To za chwilę. A teraz na piękny dzień dobry. Boski Louis.

0: ścieżce poranka Trevor Morris i Filary Ziemi. Filarem poranka są korespondencje zagraniczne. We wtorki i czwartki po 8:10 wieści zza oceanu będzie dla nas miała i zbierała Lidia Krawczuk. A okazuje się, że Ameryka żyje wielką budową. Na pewno Donald Trump żyje tą inwestycją od miesięcy. A chodzi o budowę nowej sali balowej przy Białym Domu. Pokazuje ją gościom, chwali się postępami, nazywa zwieńczeniem swojej kariery. Teraz Sąd Najwyższy USA dał mu zielone światło do kontynuowania tej inwestycji.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?
2: Donald Trump nie ukrywa, że nowa sala balowa to jego oczko w głowie. Regularnie oprowadza po budowie gości, mówi o niej w czasie publicznych wystąpień i przedstawia jako zwieńczenie zarówno swojej kariery dewelopera, jak i prezydenta. Po decyzji Sądu Najwyższego napisał nawet, że powstający budynek będzie jednym z największych, jakie kiedykolwiek zbudowano w Waszyngtonie. Spór wokół inwestycji trwa jednak od miesięcy. Organizacja National Trust of Historic Preservation przekonuje, że prezydent nie może samodzielnie przebudowywać Białego Domu. Jej przedstawiciele podkreślają, że każdy prezydent jest jedynie tymczasowym opiekunem tej historycznej rezydencji i tak duże zmiany wymagają zgody Kongresu. Sąd Najwyższy nie odpowiedział jednak na pytanie, czy Trump miał do tego prawo. Uznał jedynie, że organizacja nie może prowadzić tej sprawy przed sądem, bo nie wykazała, że poniosła bezpośrednią szkodę. W praktyce oznacza to, że budowa może być kontynuowana. Sama inwestycja również budzi emocje. Przeciwnicy projektu twierdzą, że wyburzenie części historycznego skrzydła Białego Domu i budowa nowej sali wymagały zgody Kongresu. Dotąd dwa sądy niższej instancji nakazywały wstrzymanie prac, jednak ich decyzje zostały zawieszone na czas odwołań. Początkowo Trump przekonywał, że chodzi o reprezentacyjną salę dla zagranicznych gości. Teraz Biały Dom argumentuje, że obiekt ma przede wszystkim znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego. Sala dla około 1000 osób powstaje razem z 5-poziomowym podziemnym kompleksem wojskowym, w którym mają znaleźć się m.in. schrony i szpital dla prezydenta. Administracja zapowiada zakończenie inwestycji latem 2028 roku.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?

0: I love you, Tokio, Daniel Lopatin. I love you, poranek. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Łukasz Wojtusik cały czas z wami, a z nami...
1: Śniadanie mistrzów. Pozytywne i życiowe.
0: I pożywne, powinienem powiedzieć, wieści. No, początek szkoły początkiem szkoły, ale ważne są inne pytania. Czy grzyby są już? No, czy babcie mają wakacje? No pewnie mają. Szkoła, szkoła, ale naprawdę, grzyby to może już są.
2: Nas tu nie ma grzybów. Nie ma.
3: Nie ma, za sucho jednak. Za mało tego deszczu było.
2: Mało deszczu.
0: No to liczymy na deszcz i na wielkie grzybobranie. Tego życzę we wrześniu. Tak wygląda sytuacja w centralnej Polsce. Sprawdzała to reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. No, grzyby to są, jak się wie, gdzie chodzić ponoć. Tymczasem nowy rok szkolny oznacza początek wakacji dla babci, które w lipcu i w sierpniu miały pełne ręce roboty.
4: Robię co tylko na to, co mają ochotę, jeśli chodzi o sprawy kulinarne. Wczoraj co babcia nas marzyła?
5: Faworków.
6: Najlepsze faworki od babci?
5: Tak, najlepsze.
6: Czyli co, teraz babcia na wakacje?
4: Teraz babcia, tak, na wakacje. Trzeba jej odpocząć troszeczkę.
6: A co, udanego roku szkolnego?
5: Dziękujemy.
0: Rok szkolny udany dla dzieci, a dla babci urlop od faworków, przynajmniej na chwilę. Z babcią i wnuczkami w Trójmieście rozmawiała Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak. Babciom i dziadkom udanego urlopu i wakacji życzę.
1: Śniadanie mistrzów. Nastraja na cały dzień.

0: Walc des Dur od pana Chopina w podarunku muzycznym. 8:27, za chwilę pakiet faktów, skrót faktów od Marleny Chudziu, a w tych faktach między innymi Lionel Messi, który mówi finito. A komu mówi, to się przekonamy.
1: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosman.pl, regulaminie.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu Airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.

0: Kowacz.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?

0: lalki, a do tego fantastyczna koszulka z nadrukiem bohaterów z powieści, ale takim współczesnym ujęciu.
1: Pięknie, pięknie. Mhm. Dobrze jest być po prostu w gronie przyjaciół, pani Kasiu.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kapitał za wschodnią granicą.
2: I to już w XIX wieku.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Przed wami ludzie czynu i próżniacy, szczerze kochający i hipokryci. Ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowy odcinek już 1 września o 13.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
9: Po reklamie.

0: Fakty kulturalne RMF Classic.
1: W RMF Classic wracają fakty kulturalne od dzisiaj zawsze około 9.50, a zaczynamy od propozycji wystawienniczej w Krakowie, bo tutaj w Pałacu Sztuki jeszcze do 27 września można oglądać wystawę zatytułowaną Andy Warhol – Od linii do legendy, która przybliża twórczość tego jednego z najważniejszych artystów XX wieku i ikony pop-artu. A na wystawie możemy zobaczyć bardzo różne prace w bardzo różnych technikach. Mówił w rozmowie z Łukaszem Wojtusikiem Wojciech Piotr Onak, dyrektor kreatywny i kurator wystawy.
2: Zobaczymy jego kreskę, czyli takie one-linery. Mhm. Zobaczymy inną technikę, w jakiej on rysował, czyli już tutaj początek jego multiplikacji i tego, jak kolorował. Co jest ważne, on pracował dla agencji ilustratorskiej, projektując okładki płyt i książek. Nie pod swoim nazwiskiem, którym go znamy teraz, Andy Warhol, tylko Andrew Warhola. Później przeszedł na Andrew Warhol i dopiero lata 50. późniejsze Andy Warhol.
1: A wystawę Andy Warhol od linii do legendy będzie można oglądać w Pałacu Sztuki w Krakowie do 27 września. Tymczasem w Teatrze Klasyki Polskiej w Warszawie 12 września premiera Letniego Dnia Sławomira Mrożka. To kameralny dramat jednego z najwybitniejszych polskich dramaturgów XX wieku, który wyreżyseruje Sebastian Fabiański. Dla aktora i reżysera będzie to pierwsza realizacja w Teatrze Klasyki Polskiej. Fabiański pojawi się także na scenie, wcielając się w jednego z bohaterów. Natomiast Letni Dzień to opowieść o dwóch mężczyznach, których spotkanie staje się pretekstem do rozmowy o życiu, ambicjach, szczęściu, miłości i niespełnieniu. Premiera 12 września w Teatrze Klasyki Polskiej w Warszawie.
0: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: Maurice Jarre, muzyka z filmu Doktor Żywago w RMF Classic na 3 minuty przed 10. A ja przypomnę, że we wrześniu na ekrany kin i do sieci wchodzą dwie nowe produkcje, film i serial, które powstały na podstawie lalki Bolesława Prusa. W związku z tym i na naszej antenie odniesiemy się do tego i proponujemy Wam konkurs Świat Lalki i wiele innych ciekawych tematów. Więcej o tym powiem po godzinie 10. Zapraszam serdecznie. A punktualnie o 10.00 kolejne fakty w RMF Classic i prognoza pogody. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: First Women od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
1: Po reklamie.

0: Jest punktualnie 10:00 w RMF Classic. Czas na kolejne fakty. Ma je dla nas Marlena Chudzio.
1: Wiele wskazuje na podpalenie. Tak o pożarze w Skarżysku Kamiennej mówi gość porannej rozmowy w RMF FM, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Ogień pojawił się w zakładzie w województwie świętokrzyskim, gdzie produkowane są części do dronów. Sprawę wyjaśniają służby.
2: System monitoringu tej firmy zarejestrował osobę, która naruszyła, dostała się na teren tego zakładu. Tam oczywiście pracują i służby specjalne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, z uwagi na to, że to przemysł obronny.
3: Są jacyś podejrzani? Już wiemy, co to mógł być, no bo mamy, rozumiem, zdjęcie tego człowieka, który tam, zdjęcia być może jakieś...
2: Materiał nie jest łatwy, dlatego że ta osoba, która tam się wdarła, ten sprawca, był zamaskowany.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Czesława Mroczka, wiceszefa MSWiA. Cała rozmowa jest na rmf24.pl. Dzieci chore na nowotwory znów będą leczone w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Oddział został zlikwidowany 2 miesiące temu, a opiekę nad pacjentami przejęło nowo powstałe Śląskie Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu. Tam jednak zabrakło lekarzy z doświadczeniem w leczeniu guzów mózgu. Z tymi ważnymi informacjami nasza reporterka Anna Kropaczek w Faktach RMF Classic. W tej sprawie protestowali rodzice.
4: Ponieważ dzieci z nowotworami ośrodkowego układu nerwowego kierowane były do ośrodków poza regionem, między innymi do Warszawy. Lekarze, którzy do końca czerwca zajmowali się takimi pacjentami w Katowicach, nie podjęli pracy w Zabrzu. Wskazywali na brak zaplecza diagnostycznego i brak szybkiego dostępu do innych specjalistów. Rodzice przez 2 miesiące domagali się przywrócenia onkologii dziecięcej do Katowic. Zbierali między innymi podpisy pod petycją w tej sprawie. Ostatecznie Śląski Uniwersytet Medyczny wydał oświadczenie, z którego wynika, że Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach podejmie działania zmierzające do wznowienia leczenia dzieci z chorobami nowotworowymi, w szczególności z nowotworami ośrodkowego układu nerwowego.
1: Polska przedłuża o kolejne 6 miesięcy kontrolę na granicach z Niemcami i Litwą. Jak ustaliła nasza dziennikarka w Brukseli, dzisiaj Polska formalnie zgłasza do Komisji Europejskiej. Kontrole mają obowiązywać od 2 października do 2 kwietnia przyszłego roku. Informacje te potwierdził nam wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jak Polska argumentuje to przedłużenie kontroli na granicach Schengen?
5: Warszawa argumentuje, że szlak migracyjny przez Białoruś i państwa bałtyckie wciąż nie został całkowicie zamknięty. Mimo spadku presji migracyjnej nadal dochodzi do prób nielegalnego przekraczania granicy. Na przykład 7 sierpnia polskie służby powstrzymały próbę przedostania się do Polski grupy blisko 30 osób. W przypadku granicy z Niemcami dodatkowym argumentem jest to, że sam Berlin utrzymuje kontrolę, więc Polska nie chce ich jednostronnie znosić. Warszawa zapowiada przy tym kolejne rozmowy z Niemcami na granicy. Chodzi o ostateczne zamknięcie tego kanału migracyjnego. I jeśli sytuacja się poprawi, kontrole mogą zostać zniesione wcześniej.
6: Niezwykłe fakty.
1: Teraz pod lupą faktów. Kot. Żartujemy, że ma 9 żyć, ale teraz koncentrujemy się na kocich palcach. Palcach kocura rasy Maine Coon.
7: A Maine Coon cat in Wisconsin just broke a world record.
1: Kot z Wisconsin został właśnie rekordzistą świata. Nazywa się
7: Urbis Anomaly. Urbis is 29 toes. That's 11 more than your average house
1: cat. Ma 29 palców, zatem o 11 palców więcej od przeciętnego zdrowego kota. Ta anomalia to wynik wady genetycznej, która ponoć u Maine Coonów nie jest rzadkością, ale ten kot to absolutny rekordzista Guinnessa.
0: Na kolejne fakty zapraszamy znów za godzinę o 11, a teraz jeszcze prognoza pogody.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: A pogoda dzisiaj zmienna, zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotny deszcz, teraz więcej chmur na północy, a później zachmurzy się na południu i tam oraz na Śląsku i Kielecczyźnie opady deszczu mogą być dziś intensywne. Temperatura maksymalna od 18 stopni nad morzem przez około 22-23 w centrum do 25 na południowym wschodzie kraju. Wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem silniejszy.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: 4 minuty po 10:00, Katarzyna Chnat, dzień dobry. 1 września, po wakacjach, wystartowaliśmy z nową ramówką RMF Classic i startujemy teraz z nowym konkursem Świat z lalki, w którym przeniesiemy się na chwilę do Warszawy sprzed ponad 100 lat. Warszawy Wokulskiego, Rzyckiego i Izabeli Łęckiej. Dziś lalka Bolesława Prusa będzie naszym literackim przewodnikiem po świecie XIX wieku. Będzie też konkurs z pytaniem, na które trzeba będzie odpowiedzieć i będą fantastyczne nagrody. Szczegóły już za chwilę, a muzycznie zaczynamy dzień po 10:00 od fragmentu z koncertu na trąbkę de Dur Telemana. Gra Academy of St. Martin the Fields, dyryguje Jona Braun, a na trąbce Haken Hardenberger.

0: To była muzyka z filmu Niekończąca się opowieść. A w RMF Classic u nas od dzisiaj powieść. I to wyjątkowa. W wielu odsłonach i kontekstach literackich i filmowych. No i konkurs Świat z lalki. Oto szczegóły.
1: Witajcie w świecie lalki. RMF Classic zaprasza do Warszawy z końca XIX wieku.
0: Nie wiem, czy wiecie, że Lalka jako powieść była pierwszym polskim serialem, bowiem Bolesław Prus publikował ją w odcinkach w Kurierze Codziennym przez blisko 2 lata. A kiedy zdarzały się przerwy w druku, czytelnicy szturmowali ponoć redakcję, domagając się kolejnych części. No i w ten sposób stała się fenomenem czytelniczym. A my dziś o tym fenomenie sporo będziemy mówić, bo startujemy z nowym konkursem zatytułowanym Świat z Lalki w RMF Classic, w którym będziemy mieć dla Was mnóstwo ciekawostek, wiedzy ze świata filmu, sztuki, literatury, a przede wszystkim mamy nowy konkurs. Codziennie od 10 na naszej antenie będzie pojawiało się jedno pytanie dotyczące powieści Prusa Lalka, a waszym zadaniem będzie kreatywnie odpowiedzieć na to pytanie, wpisać je do formularza konkursowego, który znajdziecie na naszej stronie i oczywiście odesłać do nas. W finale spośród wszystkich wpisów wybierzemy tę najciekawszą i najbardziej kreatywną odpowiedź, a do autora bądź autorki zadzwonimy, by porozmawiać i wręczyć nagrody. A w zestawie jest piękne kolekcjonerskie wydanie Lalki Prusa oraz koszulka z wizerunkiem jednego z bohaterów powieści. Dzisiejsze pytanie konkursowe pojawi się na naszej antenie już za kilka minut, a potem będę je jeszcze przypominać po godzinie 11 i po 12, natomiast na finał zapraszam około 12.30. Zerknijcie na rmfclassic.pl do zakładki Świat z Lalki.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wracamy po wakacjach.
2: Od września w RMF Classic zmiana. Śniadanie mistrzów już od 6.30. Będę z wami w drodze do pracy i do szkoły. Łukasz Wojtusik.
3: A od 9.30 zaczynamy podróż w czasie do Warszawy z końca XIX wieku. Opowiemy o świecie opisanym przez Bolesława Prusa w lalce. I codziennie do zdobycia kolekcjonerskie, piękne wydania lalki. Przed mikrofonem ja, Ula Urzędowska.
4: Od 15.00 nowość w RMF Classic. Popołudniowy magazyn Popkultura, a w nim najważniejsze informacje ze świata kultury, sztuki i nauki. Zbieram je dla Was ja, Katarzyna Chnat.
5: Po 18.00 rozgrzewamy się przed niedzielną listą przebojów muzyki filmowej. Za gorącą atmosferę wieczorów odpowiadam ja, Tytus Hołdys.
1: RMF Classic wraca z nowościami po wakacjach. Tęskniliście?
6: Reklama.
7: A może u Tiffany'ego? Za drogo.
8: Lepiej wybierz Śniadanie Mistrzów w RMF Classic. Tylko tu znajdziesz najświeższe fakty, zawsze aktualną prognozę pogody, ciekawostki naukowe, historyczne i motoryzacyjne, a na dokładkę sporą porcję najpiękniejszej muzyki. Śniadanie Mistrzów.
9: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
1: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
16: Kto zdobędzie Złotego Lwa? Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje? Która gwiazda błyśnie na czerwonym dywanie, a która w gondoli?
1: W podróż do magicznej Wenecji zabierają Was prawdziwi pasjonaci kina.
17: Natalia Ryba.
16: Jacek Cykan.
1: Słuchaj relacji z festiwalu w RMF Classic.
18: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, Marka Kler, właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
19: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
20: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
21: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
22: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Crema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
6: Po reklamie.

0: Opowieść Lasku Wiedeńskiego Jana Strausa II grali filharmonicy wiedeńscy, a prowadził Willi Boskowski. A ja dziś prowadzę was trochę wirtualnie do świata Wokulskiego, Rzeckiego i Izabeli Łęckiej. No i mam pytanie konkursowe dla tych, którzy chcą zawalczyć o ciekawe nagrody.
1: Łęcka, Wokulski, Rzecki i nie tylko. RMF Classic prezentuje profile bohaterów lalki.
0: Zaczynamy nową zabawę, w której sporo będzie nawiązań do nowych produkcji, które powstały na podstawie powieści Prusa. Mówić będziemy o filmie i o serialu, które wchodzą na ekrany kin i internetu we wrześniu. Ale najwięcej odwołań będzie chyba do wspaniałej, dobrej literatury, na której wychowały się już pokolenia. No i uwaga! Dzisiaj chcemy, żebyście się zastanowili i odpowiedzieli na takie oto pytanie konkursowe. Gdybyś mógł dać Stanisławowi Wokulskiemu jedną radę dotyczącą Izabeli Łęckiej, jakby ona brzmiała? Spróbujcie odpowiedzieć na to właśnie pytanie najbardziej kreatywnie, jak tylko potraficie. A odpowiedzi wpisujcie do formularza, który znajdziecie na stronie rmfclassic.pl. Do wygrania są piękne kolekcjonerskie wydania lalki Prusa oraz koszulki z wizerunkami bohaterów powieści. W finale wybierzemy, naszym zdaniem, najciekawszy, najbardziej kreatywny opis i odpowiedź na podane pytanie. Zadzwonimy do autora bądź autorki i wręczymy nagrody. Finał około 12:30. Serdecznie zapraszam. Tymczasem Butch Cassidy i Sundance Kid w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy, tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia, nie mniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski.
2: Lalka. Wybitna powieść Bolesława Prusa w RMF Classic.
3: Tu Andrzej Seweryn.
2: Premierowy odcinek już dzisiaj o 13.30 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
8: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
9: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
10: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w superpromocji. Od wtorku do środy. Wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
12: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.

Jest 10:46, słuchacie RMF Classic, a my dzisiaj zanurzamy się w świat literatury i filmów w programie Świat z lalki i gramy najpiękniejszą muzykę filmową. Już za chwilę piękna piosenka duetu Roxette, którą znacie również ze ścieżki dźwiękowej do filmu Pretty Woman. A teraz posłuchamy muzyki Ludwika Goransona, to z filmu Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu.

0: Grupa Roxette i piosenka z filmu Pretty Woman zagościła na antenie RMF Classic, a u nas w programie również o pięknej kobiecie będzie opowieść o lalce w powieści Prusa i o człowieku, który ją stworzył.
1: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.
0: Bolesław Prus, czyli Aleksander Głowacki, znaczną część życia spędził w Warszawie, którą zresztą tak chętnie opisywał również w lalce. Ostatnim domem, w którym mieszkał, był budynek przy ulicy Wilczej 12 w Warszawie. To miejsce odwiedziła niedawno nasza dziennikarka Julia Sarzyńska, która chciała dowiedzieć się od mieszkańców, czy wiedzą, że ich sąsiadem niegdyś był Bolesław Prus.
2: Czy wiesz, że tutaj, za tobą, mieszkał Bolesław Prus?
3: Coś kojarzę, że widziałem, jest ta tablica, więc widziałem.
4: Jeszcze raz słyszę.
5: Teraz się dowiedziałem.
2: Teraz się dowiedzieliście? A lalkę czytaliście?
4: Tak. Ja akurat lalkę nie czytałem. Nie lubiłem, zawsze przez liceum był jakiś taki strach, że lalka jest jakaś mega skomplikowana, ona często występuje na maturze. I ja osobiście jakoś miałem strach, dlatego czytałem wszystkie inne dzieła niż lalkę.
6: Nie wiedziałam.
2: No bo tam nawet widzimy tabliczkę, może pani by mogła nam przeczytać, co jest napisane?
6: Nie przeczytam, ale nie wiem, czy była tabliczka, jak byłam dzieckiem. Tu stał dom, w którym mieszkał, tworzył i umarł Bolesław Prus. I jak będę tędy szła drugi raz, to zwrócę na to uwagę, bo tak tutaj za tymi krzakami to tego, jak ktoś człowiek idzie, nie widać, ale ja zwracam uwagę, jak chodzę po Warszawie na te wszystkie tablice pamiątkowe.
2: Z czym kojarzy się pani lalka? Bo zakładam, że lalkę właśnie pani czytała w szkole.
6: Tylko wiem, że to była bardzo ważna książka, z której zdawaliśmy egzaminy i tak dalej, i tak dalej.
2: Wie pan, że tutaj jest dom, w którym kiedyś mieszkał Bolesław Prus?
7: Nie wiem, który.
2: Dokładnie tutaj jest miejsce, w którym mieszkał, żył.
7: Nie mieszkam tutaj krok stąd, ale pierwsze słyszę, naprawdę.
2: Tak? To teraz już pan wie, że tutaj mieszkał Bolesław Prus?
7: Nie wiedziałem, słowo daję, ale ja tu mieszkam, proszę pani, co by nie skłamać, 30 parę lat na Mokotowskiej wtedy. I nie wiedziałem.
2: A często pan tędy przychodzi?
7: Bardzo często. Słowo daję, nie zauważyłem tego.
2: A nawet jest tabliczka, a to w takim razie...
7: No jest, ale to tak jakoś tam...
2: Mała.
7: Daleko. Prawda? Nie, ona jest duża, to nie ma co oszukiwać się, prawda? Po prostu gapa jestem, no i tyle.
0: Innym ważnym w życiorysie Prusa miejscem zamieszkania była także Twarda 6. To tam właśnie powstała lalka. Może również i to miejsce niebawem odwiedzimy. Zapraszam do słuchania RMF Classic. Ja niebawem wrócę do szczegółów naszego konkursu Świat z lalki, a po więcej informacji w tym temacie zerknijcie na rmfclassic.pl. Tymczasem Edward Grieg i fragment suity Peer Gynt to wykonanie filharmoników berlińskich, których prowadzi Herbert von Karajan.

0: Groty, Króla Gór, Griga. Wracamy do naszej polskiej rzeczywistości. A o czym w faktach o 11?
1: Ważne informacje ze Śląska, a dokładnie z okolic Częstochowy. Tam doszło do poważnego wypadku.
0: Szczegóły za chwilę. Zostańcie z nami.
2: Reklama.

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kozoli Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy szkoła w Auchan.
4: Bo tylko do 2 września w Auchan.

0: a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
1: Już po 11, zatem czas na Fakty RMF Classic. Ma je dla nas Marlena Chudzio.
2: Tragiczny wypadek na autostradzie A1 w rejonie Mykanowa w Śląskiem. 4 osoby nie żyją. Anna Kropaczek.
3: Policja informuje o 4 ofiarach śmiertelnych i kolejnych 4 rannych osobach, które trafiły do szpitala. Stan jednej z nich jest ciężki. Na autostradzie zdarzyły się ciężarówka z pojazdem obsługi autostrady. Do wypadku doszło przed zjazdem na Mykanów na jezdni w kierunku Gorzyczek, Gliwic. W tę stronę trasa jest zablokowana. Na miejscu pracują służby. Zorganizowano objazdy przez węzeł Radomsko.
4: Śledzimy fakty.
2: Teraz nowe informacje w sprawie niedzielnego pożaru w magazynie z częściami do samolotów w Lublinie. Przed lubelską prokuraturą jest nasz reporter Dominik Smaga. Jakie wersje badają w tej chwili śledczy?
5: Teraz mowa jest o kilku scenariuszach. To mogło być celowe podpalenie, ale pożar mógł też powstać wskutek awarii technicznej lub samozapłonu.
6: Nie mamy żadnych danych, które by przesądzały, że któraś z tych wersji jest bardziej prawdopodobna bądź mniej prawdopodobna.
5: Mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, która prowadzi w tej sprawie śledztwo. Na miejscu prowadzono wczoraj oględziny, ale tylko z zewnątrz i trzeba je było przerwać.
6: Z opinii wskazań technicznych wynikało bezpośrednie ryzyko zawalenia się uszkodzonej konstrukcji budynku.
5: Wznowienie oględzin będzie zależało od decyzji nadzoru budowlanego. Lublin, Dominik Smaga.
2: Premier Donald Tusk uczestniczył w rozpoczęciu w jednej ze szkół w Wieluniu. Wybór miejscowości nieprzypadkowy to jedno z dwóch, oprócz Westerplatte, miejsc silnie kojarzonych z początkiem II wojny światowej. Do tamtych wydarzeń sprzed 87 lat nawiązał w swojej wypowiedzi do uczniów premier.
7: Najważniejszą lekcją wychowania obywatelskiego nie są słowa nauczycieli na lekcji, a już na pewno nie przemówienia polityków w szkole, tylko wasza codzienność, to w jaki sposób traktujecie swoich rówieśników, to jak reagujecie właśnie na przemoc, na pogardę czy na agresywną głupotę. I bardzo wam życzę tego, wam, waszym rodzicom, waszym nauczycielom, żebyście tę zdolność rozróżniania dobra od zła mieli w sobie i ją utrzymali sobie na zawsze.
2: Powiedział Donald Tusk. Uczniowie usłyszeli dziś pierwszy raz od wakacji szkolny dzwonek. Radość zdecydowanie nie towarzyszyła wszystkim.
8: Po szkole to same zło.
9: No trochę smutno, no bo wakacje to wakacje.
10: No nie, zbyt wakacje bardzo szybko minęły. Podobało mi się, byłem na 2 wyjazdach. No ale co, no teraz szkoła będzie trzeba się uczyć i tyle.
8: Bo nie chcę wracać.
11: Trzeba iść dalej, nie ma co.
8: Po prostu się uczysz, wtedy czujesz taką radość.
2: Mówili RMF Max uczniowie białostockich szkół. To ostatnie zdanie. To chyba najlepsze przesłanie. Dziś pierwszy dzień jesiennej ramówki RMF Classic. Przez cały dzień w faktach zdradzamy wam nasze nowe propozycje. Wśród nowości jest Godzina Szczytu, specjalny muzyczny program, w którym będziemy podtrzymywać na duchu tych, dla których ostatnia godzina w pracy jest najtrudniejszą godziną dnia. Taką właśnie godziną szczytu. Zaczynamy o 14.
1: A kolejne fakty oczywiście za godzinę, już o 12:00 wtedy wróci Marlena Chudzio. Jeszcze prognoza pogody teraz przed nami, zapraszam.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Patrzę na mapę pogody i mogę powiedzieć, że zachmurzenie dzisiaj będzie umiarkowane, okresami tylko duże i miejscami przelotny deszcz. Na południu kraju, na Śląsku i Kielecczyźnie opady po południu mogą być intensywne. Na termometrach teraz od 19 do 21 stopni, a maksymalnie w ciągu dnia 18 nad samym morzem, 22-23 w centrum i 25 na południowym wschodzie kraju. Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany, silniejszy nad morzem i z zachodu.
12: Prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
13: RMF Classic. Wśród gwiazd.
14: Tu Joanna Kulik.
15: Ciao, sono Ludovico Einaudi.
16: Je suis Alexandre Desplat.
17: Kochani, tu Kaja. Kochajcie i bądźcie kochani. Kochajcie również muzykę.
13: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Wabank i muzyka Henryka Kuźniaka w RMF Classic. 11 minut po 11. Katarzyna Chnat. Witam w kolejnej godzinie naszego nowego programu Świat z Lalki, w którym zabieramy Was w podróż do XIX-wiecznej Warszawy, miasta, które Prus opisał właśnie w lalce. Będą więc literackie nawiązania, znajome postacie i klimat epoki. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: Nie wiem, czy wiecie, że lalka nie została od razu uznana za arcydzieło. XIX-wieczni krytycy mieli do niej pewne zastrzeżenia. Narzekali na przykład na kompozycję, wielowątkowość i na to, że Prus miesza różne sposoby opowiadania. A to właśnie te cechy sprawiły, że po niemal 140 latach lalka wciąż daje się opowiadać na nowo. Dziś jednocześnie i w kinie, i w serialu, i na naszej antenie. A my z tej okazji mamy konkurs związany właśnie z lalką i pytanie konkursowe, które teraz przypomnę. A brzmi ono: gdybyś mógł dać Stanisławowi Wokulskiemu jedną radę dotyczącą Izabeli Łęckiej, to jakby ona brzmiała? To jest dzisiejsze pytanie konkursowe. Zapraszam do wymyślania kreatywnych odpowiedzi, a na nie czekamy jeszcze do godziny 12.30, bo wtedy finał na naszej antenie. Wasze odpowiedzi wpisujcie do formularza, który znajdziecie na stronie rmfclassic.pl. A do wygrania, przypomnę, jest piękne kolekcjonerskie wydanie lalki Prusa oraz koszulki z wizerunkami bohaterów powieści. Serdecznie zapraszam. Tymczasem pracowa rzeczywistość i temat serialu Biuro na antenie RMF Classic.

0: reklama.
1: A może u Tiffany'ego? Za drogo. Lepiej wybierz śniadanie mistrzów w RMF Classic. Tylko tu znajdziesz najświeższe fakty, zawsze aktualną prognozę pogody, ciekawostki naukowe, historyczne i motoryzacyjne, a na dokładkę sporą porcję najpiękniejszej muzyki. Śniadanie mistrzów.
2: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Ach, co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
9: Carrefour, że mnie najlepszy jest.
0: Po reklamie.

24 minuty po godzinie 11. Wracamy do muzyki w RMF Classic. Niebawem u nas m.in. opowieści z Narni, a teraz uwertura z lekkiej kawalerii Franza Foncy P. zagra Orkiestra Węgierskiej Opery Państwowej, którą poprowadzi Janusz Sándor.

To była uwertura do lekkiej kawalerii Franca Fonsi P. Tymczasem świat z lalki od dzisiaj za władną anteną RMF Classic. Mnóstwo ciekawostek dla Was szykujemy cały czas. No i za chwilę kolejną podzieli się z nami Dariusz Stańczuk. Zapraszam.

0: Głowackiego. Tutaj raczej nie ma dwóch zdań. Tak też było w rodzinie Aleksandra Głowackiego, który no właśnie z tego rodowego herbu Głowackich wziął sobie do literackiego pseudonimu nazwisko.
1: No dobrze, to Prusa już mamy, a skąd wziął się przed Prusem Bolesław?
0: No właśnie, tu jest dyskusja, bo jedni mówią, że to takie, wiesz, tradycyjne polskie imię, ono bardzo dobrze brzmiało po prostu w połączeniu z członem Prus. Inni z kolei mówią, że Bolesław wziął się z bólu głowy.
1: O,
0: a taki ból stale uporczywy, tak, towarzyszył Prusowi od czasów jego powstańczej potyczki pod Białką. Powstaniec styczniowy, 16-latek, Aleksander Głowacki doznaje obrażeń głowy. No i tak to poszło. Tak czy owak, pod pseudonimem Bolesław Prus po raz pierwszy występuje nasz bohater w roku 1872 jako 25-letni Głowacki na łamach opiekuna domowego. Tam takie jego felietony się wówczas ukazywały z cyklu Listy ze Starego Obozu. No i warto powiedzieć, że jako student Wydziału Filozoficzno-Matematycznego w Warszawie, w Szkole Głównej, on to pisanie felietonów traktował tak lekko, jako zajęcie mało poważne. No i w poważniejszych naukowych artykułach podpisywał się już prawdziwym nazwiskiem, takie miał, wiesz, społecznikowskie, naukowe ambicje. No ale wyszło na to, że ludzie chcą mniej poważnych utworów i to nie Aleksander Głowacki, a Bolesław Prus okazał się górą. Już do końca życia tak było. Najbardziej poczytne swoje dzieła podpisywał właśnie pseudonimem. Tak było z placówką, z emancypantkami, z faraonem późniejszym, no i oczywiście z naszą lalką.
1: I taka to oto historia. Opowiadał ją Dariusz Stańczuk. Bardzo ci dziękuję, Darku.
0: Bardzo proszę, z przyjemnością.
1: Do opowieści z lalki jeszcze dzisiaj wrócimy i nie tylko dzisiaj, a tymczasem u nas muzycznie opowieści z Narni. Lew, czarownica i stara szafa. I muzyka, którą skomponował Harry Gregson-Williams.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kapitał za wschodnią granicą.
2: I to już w XIX wieku.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Przed wami ludzie czynu i próżniacy, szczerze kochający i hipokryci. Ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowy odcinek już 1 września o 13.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
7: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
8: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
7: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
9: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
10: First Women od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Po reklamie.

0: Love of My Life zespołu Queen w wykonaniu Royal Philharmonic Orchestra na 9 minut przed godziną 12 w RMF Classic.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: A my tymczasem rozpoczęliśmy nowy program na naszej antenie i nową jesienną ramówkę, która mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zobaczcie, co nowego jest już na naszej stronie internetowej i zajrzyjcie do naszych social mediów. Na antenie niebawem wrócimy do ciekawostek związanych z lalką Prusa. Przypomnę też nasze dzisiejsze pytanie konkursowe, które jest też do podejrzenia na rmfclassic.pl. A po 13 zapraszam na spotkanie z fantastycznym aktorem Andrzejem Sewerynem, który dziś rozpocznie czytanie lalki na naszej antenie. Pierwszy odcinek o 13.30. Tymczasem Tina Turner u nas i piosenka, która pojawiła się na ścieżce dźwiękowej do filmu Mad Max 3 pod kopułą gromu.

0: Muzyka Hansa Zimmera z filmu Król Lew zagościła na naszej antenie tuż przed godziną 12. Tymczasem w Studiu Faktów gościmy Marlenę Chudzio, która jest już z nami i powie, co przygotowała.
1: Powiem o pewnym kompromisie, do którego doszli politycy Prawa i Sprawiedliwości i Rozwoju Plus, a sporo w ostatnio było sporo.
0: Szczegóły za niecałe 2 minuty. Zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: First Women. Od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.

0: pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Jest 12 i czas na najświeższe fakty w RMF Classic, które przygotowała i przedstawi Marlena Chudzio.
1: Ofiary wypadku na autostradzie A1 w okolicy Mekanowa w Śląskiem to pracownicy firmy, która prowadziła tam roboty drogowe. Jak informowaliśmy w faktach RMF Classic, zginęły 4 osoby, kolejne 4 ciężko ranne trafiły do szpitala. Ponownie nasza reporterka Anna Kropaczek. Co wiadomo o okolicznościach tej tragedii?
2: Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący samochodem ciężarowym uderzył w dostawcze auto obsługi autostrady. Kierowca ciężarówki jest w rękach policji. Wstępne badanie wykazało, że był trzeźwy. Pobrana zostanie od niego krew do dalszych, dokładnych badań. Do wypadku doszło około 9:00 przed węzłem Mykanów na jezdni w kierunku Gorzyczek. Ta trasa jest cały czas zablokowana, pracują tam służby. Policjanci ustalają dokładny przebieg wypadku, a kierowcy muszą korzystać z objazdów. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
1: Po podziale przyszło pierwsze porozumienie. Przed rozpoczynającym się jutro posiedzeniem Sejmu politycy Prawa i Sprawiedliwości i Rozwoju Plus doszli do kompromisu w sprawie codziennego funkcjonowania na wiejskiej. Na linii nasze sejmowe studio i nasz reporter Kasper Wróblewski. Co przez ostatnie tygodnie było kością niezgody między politykami prawicy?
3: Między innymi o miejsca na sali plenarnej, czyli mówiąc najprościej, kto koło kogo na co dzień będzie siedział w tej chyba wszystkim znanej sali sejmowego kompleksu. Oprócz tego PiS musiał oddać ludziom Morawieckiego część pomieszczeń. Oczywiście do podziału są też pieniądze. Ile PiS będzie musiał oddać Rozwojowi Plus, to tłumaczy wiceszef Kancelarii Sejmu Jerzy Woźniak.
4: Klub PiS dostaje pomniejszone środki o te środki, które dostanie nowy klub.
3: W praktyce Rozwój Plus otrzymuje od około 120 do ponad 140 tysięcy złotych miesięcznie na pokrycie kosztów działalności klubu, a na konto PiSu co miesiąc wpływają przelewy pomniejszone o wspomnianą kwotę. Oprócz tego ludzie Morawieckiego otrzymali 2 sejmowe limuzyny. Rozwój Plus chce także stanowisk. W tym tygodniu klub ma przedstawić nazwisko kandydata na wicemarszałka Sejmu.
5: Fakty, opinie, komentarze.
1: W sprawie organizacji Igrzysk Olimpijskich nikt nie będzie chciał z nami rozmawiać, uważa gość Radia RMF24, szef Światowej Agencji Antydopingowej Witold Bańka. W faktach teraz nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, wszystko z powodu zatrzymania Radosława Piesiewicza.
6: Niestety tak, znający realia światowych organizacji sportowych szef WADY w rozmowie z Piotrem Salakiem mówił, że co prawda nie spodziewa się, żeby MKOL ingerował w sprawę Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale o organizacji Igrzysk w 2036 lub 2040 roku raczej możemy zapomnieć, bo to ogromny kryzys wizerunkowy.
7: Spoglądając na to, w jakim miejscu kilka lat temu był Komitet Olimpijski, a w jakim jesteśmy teraz wizerunkowo, no to jest po prostu przepaść. I to ma wpływ na nie tylko na kwestię organizacji Igrzysk Olimpijskich, ale na organizację innych imprez międzynarodowych.
6: Natomiast Witold Bańka nie przewiduje, żeby na sytuacji w PKOL-u ucierpieć mieli polscy sportowcy i na przykład nie mogli wystąpić na Igrzyskach. Jednak, żeby do tego nie doszło, najpierw środowisko sportowe musi się oczyścić samo, podkreśla szef WADY. Posłuchajcie i przeczytajcie więcej na rmf24.pl.
1: 8 września w tej sprawie zbierze się prezydium zarządu PKOL-u. Zaraz potem może też dojść do posiedzenia pełnego zarządu komitetu, czego domaga się część jego członków. To właśnie zarząd w większości 2/3 głosów może odwołać z funkcji prezesa Radosława Piesiewicza. Ważną zmianą w szkołach podstawowych w tym roku szkolnym jest zakaz używania telefonów komórkowych na lekcjach i przerwach. Co myślą o tej zmianie sami zainteresowani, uczniowie i rodzice?
8: Ważna na pewno. Nas nie dotyczy, bo córka nie mam. Mam tylko, powiedzmy, jakiś tam zegarek, komunikator i tyle.
9: Moim zdaniem trochę słabe, bo telefon mega się przydaje. Jak rodzice zadzwonią na przykład jakaś ważna sprawa, to byłoby lepiej mieć przy sobie telefon.
10: Uważam, że okej, bo ja w sumie i tak nie używam za bardzo telefonu, tylko rozmawiam z koleżanką.
11: Zobaczymy w praktyce.
12: Ogólnie nie jest to taki zły pomysł. No widać, że czasami uczniowie grają na telefonach, na przykład na lekcji, przerwach, mimo że nie można. No, nie jest to taki zły pomysł.
1: Co będzie się działo z telefonami w trakcie zajęć? Jakie kary spotkają łamiących zasady? To będzie regulowane przez poszczególne szkoły. Kolejne fakty w RMF Classic za godzinę. Zapraszam na nie w imieniu Grzegorza Jasińskiego.
0: A z nami od rana była Marlena Chudzio. Piękne dzięki.
1: Do usłyszenia.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Tymczasem trochę słońca, trochę chmur na niebie. Dzisiaj przelotny deszcz i burze na południu kraju, na Śląsku i na Kielecczyźnie. Opady mogą być intensywne, więc uważajcie. A na termometrach maksymalnie od 18 stopni nad samym morzem, przez około 22-23 w centrum, do 25 na południowym wschodzie kraju. Wiatr dziś słaby i umiarkowany, silniejszy nad morzem i głównie z zachodu. W czasie burz porywisty.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
13: RMF Classic. Łyszczy gwiazdami.
14: Cześć, mówi Edyta Górniak.
15: Magda Oczarska.
16: Mówi Magda Cielecka.
17: Z tej strony Natalia Kukulska.
18: Sonia Bohosiewicz.
19: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy RMF Classic. Stała słuchaczka i wielka fanka tej fantastycznej rozgłośni Urszula Duciaka.
13: RMF Classic.

0: Henry Mancini, temat z Różowej Pantery w RMF Classic, 12 minut po 12, a my otwieramy drzwi do Warszawy sprzed ponad 100 lat, miasta eleganckich salonów, zatłoczonych ulic i ludzi z wielkimi ambicjami. Warszawy, którą tak sugestywnie sportretował Bolesław Prus w powieści Lalka. Katarzyna Chnat, zapraszam na ciąg dalszy programu Świat z Lalki i nasz wyjątkowy konkurs.
1: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.
0: Nasza zabawa z lalką w tle cały czas trwa, my zapraszamy do wzięcia w niej udziału, no a zadanie jest proste. Przypomnę, w każdym dniu zadawać będziemy jedno pytanie, na które musicie udzielić kreatywnej odpowiedzi i wpisać ją do formularza konkursowego, który znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl. Przypomnę, dziś pytanie konkursowe brzmi: gdybyś mógł dać Stanisławowi Wokulskiemu jedną radę dotyczącą Izabeli Łęckiej, jakby ona brzmiała? Odpowiedzi wysyłacie przez formularz, który znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl, a finał o 12.30. Przypomnę, do wygrania są kolekcjonerskie wydania Lalki Bolesława Prusa i super oryginalne koszulki z nadrukiem bohaterów powieści. Serdecznie zapraszam. My wracamy do muzyki. U nas teraz bardzo ciekawa piosenka, to ze ścieżki dźwiękowej do serialu Off Campus.

0: Reklama.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: O nie! Gdzie moja kasa?
1: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
8: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
10: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic, a my powoli zbliżamy się do finału dzisiejszej odsłony konkursu Świat z lalki w RMF Classic. To już o 12.30. Tymczasem na naszej antenie Menuet G-dur Ludwika van Beethovena zabrzmi. To będzie wykonanie Toruńskiej Orkiestry Kameralnej, którą poprowadzi Jerzy Salwarowski, i to już za chwilę. A teraz słynny kanon de dur Pachelbela na naszej antenie, wśród muzyków m.in. na skrzypcach Daniel Hope.

0: To był Menuet G-dur Ludwika van Beethovena. Jest 12.32 i czas na pierwszy finał naszej nowej zabawy Świat jak z lalki w RMF Classic. Mamy już numer osoby, którą dziś postanowiliśmy nagrodzić i zaraz ją poznamy.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: Przyznam, że mieliśmy dzisiaj naprawdę duży problem z wyborem zwycięzcy. To nie było łatwe zadanie, bowiem nadesłaliście bardzo dużo ciekawych odpowiedzi na nasze pytanie konkursowe, za które bardzo dziękujemy. A z nami dzisiaj w finale jest pan Mar.

0: takich ładnych wydań lalki. Nawet w jednej księgarni widzieliśmy właśnie taką bardzo ładnie oprawioną lalkę i się zastanawialiśmy, czy jej nie kupić. Jak usłyszałem o tym konkursie, to myślałem, dobra, spróbuję dla Zoriany to już... właśnie zawalczyć o tę książkę i z tą myślą właśnie pisałem radę dla Stanisława.
1: To już nie musi się pan martwić, biegać po księgarniach, bo przepiękne kolekcjonerskie wydanie lalki Prusa powędruje do państwa pocztą, a do tego jeszcze dorzucimy wspaniałą koszulkę z takim bardzo intrygującym nadrukiem lalki. Mhm. Więcej nic nie powiem, przyjdzie pocztą, to pan sam oceni.
0: Super, bardzo dziękuję, naprawdę jestem przeszczęśliwy.
1: Ja również się cieszę, że mogliśmy panu sprawić radość. Zatem pierwszy finał nowej zabawy w RMF Classic za nami. Zwycięzcą dziś został pan Maciej. Raz jeszcze serdecznie gratulujemy. Kolejna odsłona konkursu znów jutro i jutro będzie nowe pytanie, które usłyszycie tuż po godzinie 10.
2: Świat jak z lalki w RMF Classic.
1: A my wracamy na ścieżkę dźwiękową RMF Classic. U nas teraz słynne tango La Comparsita.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy, tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia, nie mniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski.
2: Lalka. Wybitna powieść Bolesława Prusa w RMF Classic.
3: Tu Andrzej Seweryn.
2: Premierowy odcinek już dzisiaj o 13.30 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
8: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

Katarzyna Kleina-Nacht, muzyk Mozarta we fragmencie To za nami w RMF Classic. A tymczasem po wakacjach wraca lista przebojów muzyki filmowej, a wraz z nią możliwość głosowania i współtworzenia tej filmowej listy. Głosowanie rozpoczęło się już na stronie rmfclassic.pl. A jak aktualnie wygląda sytuacja na szczycie? Na miejscu trzecim jest muzyka Johna Powella z filmu Jak wytresować smoka. Na drugim Hans Zimmer i muzyka z Dune, część druga. A na pierwszym Ennio Morricone i Cinema Paradiso. To muzyka z filmu, którą zagramy już za moment, bo to nasz aktualny numer jeden LPMF-u. A w międzyczasie zachęcam Was do głosowania. Kolejne piękne tematy czekają na Wasze głosy. A nowe wydanie po wakacjach listy przebojów muzyki filmowej na naszej antenie w najbliższą niedzielę po 18:00. Listę poprowadzą Jadwiga Polus i Tytus Hołdys. Tymczasem numer jeden Cinema Paradiso i muzyka Ennio Morricone.

muzyka chwyciła cię za ucho? Ty decydujesz, czy spadnie, czy awansuje w liście przebojów muzyki filmowej. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: reklama.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.

0: AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Po reklamie.

0: Jest 13, czas na najświeższe fakty RMF Classic, które przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
1: Produkujące materiały wybuchowe zakłady chemiczne Nitrochem w Bydgoszczy wzmacniają bezpieczeństwo. Firma podpisała specjalne porozumienie z dwiema jednostkami Wojsk Obrony Terytorialnej. Ich żołnierze mają pomóc w ochronie zakładów w sytuacjach kryzysowych. Chodzi głównie o wspólne szkolenia żołnierzy i pracowników spółki, wymianę doświadczeń i przygotowanie procedur na wypadek nadzwyczajnych sytuacji. Mowa o skutecznym współdziałaniu w warunkach kryzysowych. W porozumieniu wymieniono m.in. patrole, obserwacje i monitoring terenu zakładu i obszaru przylegającego do firmy. Dzięki temu żołnierze WOT, jak to ujęto, mają uzyskać znajomość topografii, co w przypadku kryzysu ma skrócić czas reakcji do minimum. Jak zaznaczają władze Nitrochemu, podpisane porozumienie ma związek ze zwiększającymi się zagrożeniami hybrydowymi. Chodzi też m.in. o zapewnienie stabilności dostaw kluczowych dla obronności Polski, a także NATO. To lekki cywilny śmigłowiec zerwał linię energetyczną w okolicach zakładów chemicznych Siarkopol w Tarnobrzegu. Policja potwierdza nieoficjalne informacje dziennikarzy RMF FM. Trwają poszukiwania pilota.
2: Po ustaleniu danych śmigłowca, który zahaczył o linię wysokiego napięcia, teraz policjanci starają się potwierdzić, gdzie ta maszyna się znajduje, a także kto siedział za jej sterami. Funkcjonariusze mają dokumentację fotograficzną z miejsca zdarzenia, a także zdjęcia wykonane przez świadków, którzy sfotografowali śmigłowiec tuż po tym, gdy zerwał przewód energetyczny. Wiadomo, że chwilę po incydencie maszyna wylądowała na pobliskiej działce, a potem odleciała. Policja nawiązała też kontakt ze służbami kontroli lotów oraz Państwową Komisją Badań Wypadków Lotniczych. Wszczęto postępowanie w kierunku spowodowania niebezpieczeństwa w ruchu powietrznym, a także niepowiadomienia o zaistniałym incydencie.
1: Informuje nasz reporter Krzysztof Zasada. Niemiecka odpowiedzialność za wojenne zbrodnie i odpowiedzi Polaków. Poprosiliśmy o reakcję na poranny apel prezydenta. Karol Nawrocki na Westerplatte w rocznicę hitlerowskiej agresji na nasz kraj wezwał kanclerza Niemiec i naród niemiecki do załatwienia sprawy reparacji i zadośćuczynienia. Jak stwierdził, te pieniądze Polska mogłaby przeznaczyć na armię i przemysł zbrojeniowy.
3: Bądźmy razem w tym dziele. Proszę o wsparcie pana premiera i polski rząd w ubieganiu się o reparacje od naszych zachodnich sąsiadów.
1: A co o podjęciu tematu reparacji myślą osoby, które były dziś na uroczystościach?
4: Tą część historii należałoby naprawdę w końcu rozwiązać i dopracować, tak żebyśmy się nie czuli pokrzywdzeni.
5: Takie walki polityczne, które moim zdaniem na takich uroczystościach nie powinny mieć miejsca.
6: Myślę, że to było potrzebne nawet. Należą nam się.
7: To nie tak pochopnie i nagle, nie? To trzeba na spokojnie rozmawiać na ten temat, bo to taki temat drażliwy dla społeczeństwa i rządzących.
1: Usłyszał na Westerplatte po zakończonych uroczystościach nasz reporter Stanisław Pawłowski.
8: Poznaj fakty. RMF Classic.
1: A wśród tych faktów nowa jesienna ramówka RMF Classic. Zapowiadamy kilka ważnych nowości. O 14.30 usłyszycie u nas Puls Dnia. Krótki raport, w którym sprawdzimy internetowe wyszukiwarki i opowiemy, jakich tematów Polacy szukają dziś w sieci najczęściej. A już po 15.00 startuje premierowo magazyn Popkultura, czyli popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic. Dziś przygotowuje go Urszula Urzędowska.
0: Tak jest, zapraszamy w jej imieniu. A Grzegorz Jasiński wróci w kolejnych faktach o 14.00. Teraz jeszcze prognoza pogody.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Na północy teraz sporo chmur i tam przelotny deszcz, podobnie na południowym zachodzie i w okolicach Zakopanego. Poza tym raczej pogodnie, a zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna dzisiaj od 18 do 20 stopni nad morzem, około 22 w centrum, do 25 na południowym wschodzie kraju. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, głównie ze zachodu. Jutro może być jeszcze więcej chmur i więcej przelotnego deszczu, ale nadal ciepło, do 25 stopni.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: RMF Classic. Zatrzymaj się i posłuchaj.
10: Cześć, mówi Edyta Górniak.
11: Hi, I'm Kylie Minogue.
12: Z tej strony Natalia Kukulska.
13: Hi, this is Katie Melua. You're listening to RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Zespół Klamat z muzyką z serialu Robin Hood na antenie RMF Classic. Jest 12 minut po godzinie 13, a my ze średniowiecznej Anglii wracamy teraz do XIX-wiecznej Warszawy ze świata lalki Bolesława Prusa. W tej godzinie rozpocznie się nasza nowa akcja. Od dziś fragmenty lalki czytał będzie na naszej antenie Andrzej Seweryn. Pierwszy odcinek już za niespełna 20 minut.
1: Tu Andrzej Seweryn. Już o 13.30 w RMF Classic. Specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii pełnej intryg i miłosnych uniesień.
0: A co poza tym? No mam jeszcze jedną ciekawą propozycję koncertową i będą bilety na wydarzenie, które odbędzie się we Wrocławiu już za kilka dni. Będzie też mnóstwo pięknej muzyki filmowej. Za chwilę temat z filmu Rocky, a teraz z produkcji pod tytułem Avatar. No i muzyka, którą skomponował James Horner.

0: reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.

25 minut po godzinie 13. Najpiękniejsza muzyka filmowa w RMF Classic cały czas z nami. Za chwilę zabrzmi ta z filmu Starsza Pani znika. Zapraszam. A teraz przed nami barokowa finezja i fragment z drugiej suity orkiestrowej Hamol Jana Sebastiana Bacha. Gra Academy of St. Martin the Fields prowadzi Sir Neville Mariner.

0: To była muzyka z filmu Starsza Pani znika. Jest 13.30, a my w RMF Classic rozkręcamy się z nową jesienną ramówką i mam teraz ogromną przyjemność zaprosić Was na pierwszy odcinek Lalki Bolesława Prusa w wyjątkowej interpretacji Andrzeja Seweryna. Zapraszam.
1: Bolesław Prus, Lalka, czyta Andrzej Seweryn. W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy, tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia, niemniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski. W renomowanej jadłodajni, zatopieni w kłębach dymu cygar i pochyleni nad butelkami z ciemnego szkła, obywatele tej dzielnicy, jedni zakładali się o wygraną lub przegraną Anglii, drudzy o bankructwo Wokulskiego. Jedni nazywali geniuszem Bismarka, drudzy awanturnikiem Wokulskiego. Pan Deklewski, fabrykant powozów, który majątek i stanowisko zawdzięczał wytrwałej pracy w jednym fachu, tudzież radca Węgrowicz, który od 20 lat był członkiem opiekunem jednego i tego samego Towarzystwa Dobroczynności, znali S. Wokulskiego najdawniej i najgłośniej przepowiadali mu ruinę. Wariat, wariat, awanturnik! Józiu, przynieś no jeszcze piwa. A która to butelka? Szósta, panie radco, służę piorunem, odpowiadał Józio. Już szósta? Jak ten czas leci, mruczał radca Węgrowicz. Ajent handlowy Szprot przeniósł swoją butelkę i szklankę do stołu radcy i topiąc słodkie wejrzenie w jego załzawionych oczach, spytał zniżonym głosem: przepraszam, ale dlaczego pan radca nazywa Wokulskiego wariatem? Nazywam go, odparł, powoli ogryzając i zapalając cygaro, wariatem, gdyż go znam lat... Było to w roku 1860. Otóż Wokulski był wtedy u Hopfera subiektem i miał już ze 20 parę lat w handlu win i delikatesów? Tak. I jak dziś, Józio, tak on wówczas podawał mi piwo z razy nelsońskie. I z tej branży przerzucił się do galanterii? Wtrącił ajent. Zaczekaj pan, przerwał radca. Przerzucił się, ale nie do galanterii, tylko do szkoły przygotowawczej, a potem do szkoły głównej, rozumie pan? Zachciało mu się być uczonym. Ajent począł chwiać głową w sposób oznaczający zdziwienie. Istna heca, rzekł. No ale co pan powiesz, ciągnął radca, uderzając ajenta w kolano, że zamiast wytrwać przy nauce do końca, niespełna w rok rzucił szkołę. Nie koniec na tym. W roku 1870 wrócił do Warszawy z niewielkim fundusikiem, przez pół roku szukał zajęcia, z daleka omijając handle korzenne, których po dziś dzień nienawidzi, aż nareszcie

trzech subiektów, ani nawet ustalona reputacja sklepu może nie uchroniłaby go od upadku, gdyby nie zawiadował nim 40-letni pracownik firmy, przyjaciel i zastępca Wokulskiego, pan Ignacy Rzecki. Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już dzisiaj o 20:30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
2: Tak było prawie 150 lat temu.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 20.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.

0: teraz. Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Po reklamie.

słynnego ragtime'a Scotta Joplina zagrał na fortepianie Philip Dyson. A co powiecie na pełną namiętności operę Samson i Dalila Kamila Saint-Saensa podczas wydarzenia, które odbędzie się 3 września w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu? Samson i Dalila, taki czeka nas koncert, podczas którego usłyszymy fragmenty pięknych melodii z opery pełnej namiętności, heroizmu i dramatycznych zwrotów akcji. Ten koncert zainauguruje 61. edycję Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantas imienia Andrzeja Markowskiego. A my mamy dla Was bilety na ten koncert. Przypomnę, on odbędzie się 3 września o 19 w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. W tej sprawie po bilety piszcie do nas na adres redakcja@rmfclassic.pl. No i to już wszystkie niespodzianki, jakie dla Was przygotowaliśmy na dziś w programie Świat z Lalki w RMF Classic. Ja już się żegnam, a po 15 zapraszam na kolejny nowy magazyn Pop Kultura, który dziś poprowadzi dla Was Ula Urzędowska. Katarzyna Chnat, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
6: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, a ja powierzę.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: First Women. Od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
0: Po reklamie.
12: RMF Classic, punktualnie 14:00, czas na najważniejsze fakty. Fakty przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
13: Prawo i Sprawiedliwość chce powołać komisję zaufania publicznego, która miałaby zbadać aferę Zonda Krypto. Jak zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, jego ugrupowanie złoży w tej sprawie w Sejmie projekt odpowiedniej ustawy. W komisji mieliby zasiadać, według deklaracji Jarosława Kaczyńskiego, niezależni eksperci. O tym, jakie miałaby uprawnienia, mówił prezes PiSu.
14: Prawo do przesłuchań, wzywania w razie braku odzewu na to wezwanie, także korzystania z pomocy organów ścigania, w szczególności policji, żeby kogoś takiego doprowadzić. Prawo do przekazywania wniosków do prokuratury.
13: Pomysł krytykuje koalicja rządowa, podkreślając, że aferę wyjaśni prokuratura.
15: Płacimy już prokuratorom, płacimy sędziom. Płacić jeszcze po kilkanaście tysięcy złotych jakiejś nowej instytucji, która będzie się nazywała instytucją zaufania publicznego?
13: Komentuje wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia. Jest 3-miesięczny areszt dla sprawcy piątkowego wypadku drogowego w Zadrożu pod Olkuszem w Małopolsce. 26-letni kierowca potrącił 15-latka, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Nieprzytomnego chłopca znaleziono na poboczu drogi. Mimo kilku dni walki o życie w szpitalu nastolatka nie udało się uratować. Kierowca został zatrzymany w niedzielę w sąsiednim powiecie. Wtedy usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego, którego następstwem były ciężkie obrażenia ciała oraz ucieczki z miejsca zdarzenia. zdarzenia.
16: Z pewnością wobec tej okoliczności, że niestety poszkodowany zmarł, prokurator będzie musiał zmienić opis czynu, który jest zarzucony podejrzanemu. Natomiast jeśli chodzi o kwalifikację prawną i zagrożenie karą, to ono się nie zmienia w tej sytuacji, w związku z tym, że poszkodowany zmarł, sąd nie może wymierzyć kary niższej niż 5 lat pozbawienia wolności i do 20 lat pozbawienia wolności grozi podejrzanemu.
13: Mówił naszemu reporterowi Tomasz Waszczuk, rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie. Łukasz Mejza w końcu stracił prawo jazdy. Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM, dokument posła wybranego z list Prawa i Sprawiedliwości zatrzymał starosta z Krosna Odrzańskiego w Lubuskiem. Powodem jest drastycznie przekroczony limit punktów karnych, głównie za zbyt szybką jazdę samochodem. Odebranie parlamentarzyście prawa jazdy było możliwe po wielomiesięcznej batalii uchylenia mu immunitetu poselskiego i wielokrotnych próbach doręczenia mu korespondencji. Z naszych wyliczeń wynika, że za wykroczenia, które ma na koncie, powinien otrzymać w sumie ponad 220 punktów karnych.
17: RMF Classic. Poznaj fakty.
13: 1 września, a niektórzy uczniowie ciągle nie gotowi. Niektórych czeka wycieczka do sklepów, po rzeczy do szkoły. Nasza reporterka Anna Pałamar rozmawiała z młodzieżą w Szczecinie.
18: Ja mam kupione wszystko.
19: Ja jeszcze nie do końca.
20: Czego jeszcze brakuje?
19: Zeszytów i kredek, ołówków, gumek, lekkiego. Tylko piórnik mam. Zeszyty może mam gdzieś w szafach.
20: To jeszcze trochę tych zakupów cię czeka.
19: Niestety. Jeszcze dzisiaj. Dzisiaj się będę pakował na jutro.
20: Macie już wszystkie zakupy zrobione na nowy rok szkolny?
19: Tak. Nie.
21: Tak.
22: Nie mam pendrive'a.
20: I czego jeszcze wam brakuje?
22: Butów.
21: Na WF.
13: No, a przecież, jak mówiła pewna panna młoda, trzeba być w butach na WF-ie. Czy jakoś tak.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
12: Polska uwikłana w układy niżowe, płynie chłodne powietrze polarne morskie, ciśnienie za to rośnie. W południe w Warszawie wyniosło 1004 hektopaskale. Zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju. Od 22 stopni do maksymalnie 25. Dziś.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
17: Godzina szczytu w RMF Classic. Dzień w pracy powoli dobiega końca. Teraz czas dla Ciebie.

Godzina szczytu w RMF Classic. Zanim wyłączysz komputer, podaruj sobie chwilę z najpiękniejszą muzyką filmową.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku sprawdzam, co nowego w szkole tuż po pierwszym dzwonku na lekcję. Ewa Pytka opowie nam o swoim filmie o Julii Pirot, a Kamila Serwicka pochwali się nagrodą Grand Prix, którą zdobyła na festiwalu filmowym w Locarno.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już dziś po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
12: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedynie 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30, teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: 14.30 Filharmonicy Wiedeńscy i odgłosy wiosny Johanna Strausa II. A co słychać w sieci, sprawdzamy my.
1: Puls dnia w RMF Classic. Sprawdzamy trendy z internetowych wyszukiwarek.
0: Jakich informacji szukamy teraz w sieci? Bardzo wyraźnie widać, że Polacy czytają i szukają wiadomości o tragicznym wypadku na autostradzie A1. Interesuje nas także, to oczywiste, 1 września, rozpoczęcie roku szkolnego, a wraz z nim kwestie edukacji zdrowotnej i lekcje religii. Tutaj mamy widoczny spór o zakres edukacji zdrowotnej, treści dotyczące edukacji seksualnej, a także sprawy związane z organizacją lekcji religii. Na podium naszych poszukiwań sieciowych jest też Rony Lopez w Motorze Lublin. Transfer do klubu ekstraklasy byłego mistrza Anglii wyraźnie nas interesuje. Może też dlatego, że wartość rynkowa w przeszłości tegoż zawodnika miała sięgać 25 milionów euro. Poza podium, ale wysoko, no i kto by się spodziewał, wysoko w wyszukiwaniach jest serial Panna Młoda, a konkretnie odcinek 186. Ogromna wśród widzów ciekawość, co wydarzy się w tym odcinku. Tak w reporterskim skrócie, Panna Młoda, też się dowiedziałam, to turecka telenowela o młodej kobiecie uwikłanej w aranżowane małżeństwo z bardzo bogatym, wpływowym mężczyzną. Początkowo ich małżeństwo jest raczej układem niż miłością, ale potem pojawia się uczucie, zazdrość, zdrady i mnóstwo rodzinnych intryg. A co wiemy o 186. odcinku? Unikając spoilerów, jedna z postaci sięgnie po pistolet. Pamiętajcie, że fakty i trendy śledzimy w najważniejszych faktach w RMF Classic, a o serialach też mamy wiele do powiedzenia, szczególnie w soboty w uniwersum RMF Classic.
1: Puls dnia w RMF Classic.

Tu Andrzej Seweryn. Już o 20.30 specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii, pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od września w RMF Classic zmiana. Śniadanie mistrzów już od 6.30. Będę z wami w drodze do szkoły i do pracy. Łukasz Wojtusik.
2: A od 9.30 pokażemy wam świat z lalki, czyli Warszawę z końca XIX wieku opisaną przez Bolesława Prusa. Moda, ploteczki, techniczne nowinki tamtych czasów i do zdobycia kolekcjonerskie piękne wydania lalki. A rozdaję je ja, Ula Urzędowska.
3: Od 15.00 kolejna nowość popkultury, czyli popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic, a w nim najważniejsze informacje ze świata muzyki, kultury i sztuki, recenzje, rekomendacje i ciekawostki. Przygotowuję ja, Katarzyna Chnat.
4: A muzyczne wieczory w RMF Classic to spotkania z najpiękniejszą muzyką filmową i najlepszą klasyką. Będę też ja, Dariusz Stańczuk.
5: RMF Classic wraca z nowościami po wakacjach. Tęskniliście?
6: Reklama.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wyjście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
8: A może u Tiffany'ego? Za drogo. Lepiej wybierz śniadanie mistrzów w RMF Classic. Tylko tu znajdziesz najświeższe fakty, zawsze aktualną prognozę pogody, ciekawostki naukowe, historyczne i motoryzacyjne, a na dokładkę sporą porcję najpiękniejszej muzyki. Śniadanie mistrzów.
9: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
10: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
11: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
10: Znaczy, Frosta kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
17: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Co za dzień.
20: Co się stało?
19: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
20: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
19: Meliski?
20: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
19: Czyli to takie pastylki antystresowe?
20: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
19: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
20: Na mnie i na Meliski.
21: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
22: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
23: Po reklamie.

Godzina szczytów RMF Classic. Zostaw stres w biurze. Zabierz do domu dobry nastrój.

0: Reklama.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen.
2: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
3: Kto zdobędzie Złotego Lwa? Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje? Która gwiazda błyśnie na czerwonym dywanie, a która w gondoli?
2: W podróż do magicznej Wenecji zabierają Was prawdziwi pasjonaci kina.
4: Natalia Ryba.
3: Jacek Cykan.
2: Słuchaj relacji z festiwalu w RMF Classic.
5: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, marka Claire, właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Trudne decyzje, niebezpieczne interwencje i emocje, które nie kończą się wraz ze służbą. Oglądaj nowy sezon serialu Policjantki i Policjanci od poniedziałku do piątku o 19:00 w Czwórce.
8: First Women od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
0: Po reklamie.
9: Jest punktualnie 15, czas na najważniejsze fakty, a fakty przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
10: Mimo wcześniejszych zapowiedzi nie ma ani progów zwalniających, ani innych dodatkowych zabezpieczeń na ulicy Solnej w Krakowie. To tam 10 dni temu kierowca wjechał rozpędzonym samochodem w spacerujące chodnikiem małżeństwo z dzieckiem. Rodzice zginęli, a ranny 8-miesięczny chłopiec trafił do szpitala. Na razie na spełnienie obietnic dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa w tym miejscu nie pozwalają przepisy. Nadal prowadzone są analizy zarówno ruchu drogowego, prędkości i zgodności proponowanych rozwiązań z obowiązującym prawem. O tragicznym zdarzeniu sprzed 10 dni przypominają dziesiątki zapalonych zniczy.
11: Poruszyło. Bardziej dotknęła mnie ta sprawa niż wiele innych wypadków. Może dlatego, że chłopczyk został sam, stracił rodziców, ledwo przyszedł na świat. Niewyobrażalne to jest.
10: Usłyszał od jednej z osób, które postanowiły uczcić pamięć po 32-latkach, którzy zginęli w wypadku, nasz reporter. 8-miesięczny Oliver dochodzi do zdrowia w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. 7 powołanych przez obecną koalicję sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło w gabinecie prezesa Bogdana Święczkowskiego wniosek o zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów. To efekt decyzji ministra finansów, który nie wpisał wydatków na Trybunał do przyszłorocznego budżetu z powodu braku uchwały Zgromadzenia w tej sprawie. Bez takiej uchwały Trybunał nie będzie miał pieniędzy na działanie w przyszłym roku.
12: Czas już w imię odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale za dobro i Trybunału i ogółu zmienić to wadliwe podejście, zwołać Zgromadzenie, dopuścić nas do udziału w zgromadzeniu do orzekania i w ten sposób zażegnać ten ciągnący się kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego.
10: Mówił naszemu dziennikarzowi sędzia Krystian Markiewicz. We wszystkich szkołach podstawowych uczniowie nie będą mogli korzystać z telefonów, tabletów czy smartwatchy. Wyjątek to cel dydaktyczny czy pilny kontakt z rodzicami za zgodą nauczyciela. Jak uczniowie podchodzą do tych zmian?
13: Dużo osób używa telefonu, w sensie moim zdaniem jest okej.
14: Jak u ciebie?
13: Też słusznie.
14: A dzięki temu więcej będziecie rozmawiali, nie wiem, wspólnie spędzali czas, a nie siedzieli w telefonach?
13: Myślę, że tak.
14: Czy powinno to dotyczyć wszystkich urządzeń takich elektronicznych, czy na przykład smartwatche powinny być dostępne?
13: Zależy, do sprawdzania godziny jak najbardziej, ale tak do grania na smartwatchach to tak średnio.
14: Bywa tak, że na przykład dzieci mają smartwatche, żeby rodzice wiedzieli, że są w szkole?
13: Tak, tak, często tak jest.
14: No i tutaj powinny być dostępne, czy nie? No,
13: powinny, ale tak z umiarem.
10: O opinię uczniów z Olsztyna prosił reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
2: Postaw na fakty RMF Classic.
10: W Paryżu trwa wystawa najpiękniejszych haftów, złoceń, koronek oraz innych dekoracji wytwornych sukni z całego świata w Muzeum Mody. Kolekcja ponad 300 unikatowych kreacji przyciąga tłumy zwiedzających ekspozycję, podziwiał już korespondent RMF FM w Paryżu Marek Gładysz.
15: Dworskie stroje z XVIII wieku sąsiadują na wystawie ze współczesnymi sukniami wieczorowymi najsławniejszych
4: dzisiejszych dyktatorów mody nie ma podziałów na epoki, wszystko jest chronologicznie przemieszane, po to by udowodnić zwiedzającym, że moda kołem się kręci, że się tak wyrażę. Dworskie haftowane i złocone szaty przypominają czasami do złudzenia suknie z laserowymi nadrukami zdobione perłami i ptasimi piórami. Niektóre z eksponatów warte są kilkaset tysięcy euro. Wyobraźnia twórcza funkcjonuje u tych projektantów mody na najwyższych obrotach. Zwiedzając tę wystawę mamy wrażenie, że przenosimy się do innego świata, tłumaczy mi zaskoczony młody paryżanin.
10: Fotoreportaż Marka Gładysza z tej wyjątkowej wystawy mamy na rmf24.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: Płynie chłodne powietrze polarne morskie, ciśnienie rośnie, rosło. W południe w Warszawie wyniosło 1004 hektopaskale. Zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, a wraz z nim przelotne opady deszczu, możliwe burze, szczególnie w północnej i wschodniej części kraju. Temperatura od 18 do 25 stopni.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
16: RMF Classic w doskonałym towarzystwie.
17: Yo people, my name is Nigel Kennedy.
18: Piotr Beczoła.
19: It's your friend Lang Lang.
20: Nazywam się Rafał Blechacz i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia RMF Classic.

0: 11 minut po 15. Piotr Marczewski, kariera Nikodema Dyzmy. Nikodem Dyzma nie miał pojęcia o literaturze, sztuce czy wyższych prądach umysłowych. Szybko jednak zauważył, że na salonach wystarczy z zamyśloną miną potakiwać lub mówić: to zależy, opisywał swego bohatera Tadeusz Dołęga-Mostowicz. My mamy dużo większe ambicje niż to zależy, prawda? O niebo większe. W magazynie Popkultura, który dziś debiutuje w RMF Classic, dostarczymy wam takich informacji, że błyśniecie na salonach nowinkami o literaturze, kinie, medycynie i o tym, co dzieje się wokół nas.
1: Popkultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
0: I już niebawem Katarzyna Chnat przyniesie nam nowinki literackie i tytuły, po które warto sięgnąć. Później Dariusz Stańczuk przybędzie z profilaktyką zdrowotną i planem na wrzesień. Magda Juszczyk sprawdzi najciekawsze filmowe premiery, a Julia Sarzyńska zapyta warszawiaków, o co zapytaliby Bolesława Prusa, gdyby mieli taką możliwość. Czyli wszystkie ręce na pokład w sprawie kultury w RMF Classic. Zapraszam, Ula Urzędowska. Dzień dobry, to do godziny 18. Teraz na ścieżce dźwiękowej piosenka z filmu Spider-Man, całkiem nowy dzień, a to całkiem nowy program w RMF Classic. Zapraszamy.

0: Kultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: To był ósmy taniec słowiański Antonina Dworzaka w interpretacji na dwie gitary. RMF Classic, magazyn Popkultura, Popkultura i Literatura. To oczywiste połączenie, więc najciekawsze informacje literackie i polecajki książkowe przynosi Katarzyna Chnat. To też oczywiste.
1: Witam ponownie, cześć Ula.
0: Cześć, dzień dobry. Z czym przychodzisz? Jakie plany literackie na jesień?
1: No tak, po wakacjach wraca cykl Od słowa do słowa, ale w zupełnie innej formule, bowiem będę się w tym popołudniowym programie pojawiać z książkami co jakiś czas, nie tylko we wtorki, ale zawsze, gdy tylko znajdę coś ciekawego. A dzisiaj zaczynam od mocnej historii, od najnowszej książki Agnieszki Cubały, która od 20 lat bada historię powstania warszawskiego i ma na swoim koncie kilkanaście już książek poświęconych temu tematowi, między innymi Miłość 44, Artyści 44, Kobiety 44 czy Zwyczajni 44. Niestety tak brzmią właśnie te tytuły. A niedawno ukazała się kolejna, być może już ostatnia książka z tego cyklu, Młodzi 44. No i to jest opowieść oczywiście o młodych ludziach, o powstańcach, którzy mieli swoje marzenia, miłości i plany na przyszłość, ale wojna odebrała im to wszystko w jednej chwili. Jak wyglądała ich codzienność podczas powstania? O tym właśnie pisze Agnieszka Cubała w swojej najnowszej książce i jak powiedziała mi w rozmowie, to jest jej najmocniejsza emocjonalnie książka.
2: Ja tak sobie myślę, że rzeczywiście chciałam zawsze pisać o człowieku przede wszystkim, bo wydaje mi się, że ta ludzka twarz powstania zawsze była taka najbardziej ciekawa dla mnie przynajmniej i tego przede wszystkim brakowało, bo faktycznie ja sobie chyba wzięłam za cel tak uzupełnianie historiografii powstania warszawskiego, uzupełnianie tych białych kart historiografii powstania warszawskiego i myślę sobie, że ta książka to było takie postawienie kropki nad i, bo rzeczywiście tym człowiekiem już się zajmowałam wcześniej, ale nigdy nie weszłam aż tak głęboko w emocje. Jedna z moich koleżanek dziennikarek powiedziała mi nawet, że dodrapałam się do tych emocji w zasadzie i myślę, że chyba to jest rzeczywiście takie dobre ujęcie tematu, bo chyba tak głęboko jeszcze nigdy nikt nie zszedł, a wydaje mi się, że to jest dokładnie to, czego brakowało, bo wiemy, jak wyglądały walki, wiemy, jak wyglądała polityka, aspekty międzynarodowe, znamy monografię poszczególnych oddziałów, większości dzielnic, ale rzeczywiście o tym człowieku wiemy najmniej, a tutaj ja pisałam o tych takich bardzo dramatycznych chwilach i o tych takich momentach, o których sami powstańcy z innymi ludźmi niekoniecznie rozmawiali, ale wiadomo, że dziennikowi, własnemu dziennikowi czy pamiętnikowi zdradza się tego typu emocje, myśli, doświadczenia i postanowiłam to rzeczywiście wykorzystać i myślę, że po raz pierwszy, a na pewno na taką skalę po raz pierwszy pokazać. Poza tym tak sobie pomyślałam, że ta książka jest chyba wyjątkowo moja, bo no raz, że nie miałam nikogo nad sobą, kto by mi narzucał coś, no bo tak jak powiedziałam tutaj i sama mogłam ją napisać i sama mogłam ją wydać. Tak sobie do tej pory myślałam, że chyba moją najlepszą książką i taką książką sztandarową, pod którą się najbardziej zawsze podpisywałam, była książka Kobiety 44. Ale teraz jak się ktoś mnie pyta, która książka jest moją najlepszą, to się bardzo zastanawiam, czy jednak przypadkiem nie Młodzi. A jeśli by ktoś zapytał, która jest najbardziej poruszająca i dotykająca, no to z całą pewnością Młodzi, bo myślę, że oczywiście tych emocji tu jest bardzo, bardzo dużo.
1: To był oczywiście fragment mojej rozmowy z Agnieszką Cubałą. Całą tę rozmowę znajdziecie w podcastach na naszej stronie internetowej w zakładce Od słowa do słowa. Bardzo zapraszam. No i mam jeszcze niespodziankę, bo mamy kilka egzemplarzy tej publikacji, więc kto chciałby przeczytać książkę Młodzi 44 Agnieszki Cubały, to proszę pisać do mnie w tej sprawie teraz na adres katarzyna.chnat@rmfclassic.pl. Zapraszam.
0: Bardzo dziękuję za tę literacką rekomendację. W ślad za nią muzyka z filmu Miasto 44, temat konspiracja, muzyka Antoni Komasa-Łazarkiewicz.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słynna arystokratka. Zobacz zdjęcia.
2: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 20:30 w RMF Classic.

0: Reklama.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
1: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: First Women od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
6: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
0: Po reklamie.

Za kwadrans 16, magazyn Popkultura w RMF Classic. Pierwsze historyczne wydanie, ciąg dalszy nastąpi. Na filmowych i muzycznych afiszach u nas Amelia, Love Story już niebawem. Teraz fragment Eine kleine Nachtmusik, Mozarta, English Concert i Andrew Menzies.

Fragment Eine kleine Nachtmusik Wolfganga Amadeusza Mozarta w RMF Classic. Mozart, ależ to był zdolniacha od małego, fenomenalna pamięć, skoncentrowany na muzyce od 4 roku życia przy instrumencie pod okiem taty Leopolda, ale oprócz muzyki zafascynowany był też arytmetyką, miał bardzo dużą łatwość nauki języków obcych. Talentów i kariery na miarę Mozarta życzę wszystkim szkolniakom i starszej młodzieży z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Tymczasem taką wiadomość przynosi nam rzeczywistość, a konkretnie Puls Biznesu, który cytuje raport w tej sprawie. Otóż uczniowie korzystający z narzędzi sztucznej inteligencji osiągnęli o 18% lepsze wyniki z prac domowych, ale ich wyniki na egzaminach były o ponad 20% gorsze. Z czego to wynika? Uczniowie korzystający z narzędzi sztucznej inteligencji osiągnęli lepsze wyniki z prac domowych, którym jednocześnie poświęcali mniej czasu niż ci niekorzystający z AI i dlatego wyniki tych pierwszych na egzaminach były jednak nieco gorsze. Bo z AI to trzeba jednak mądrze, z głową i z użyciem własnej inteligencji. Trzymam kciuki za uczniów i rodziców, i za szkołę, i życzę dobrego planu lekcji.

0: Reklama.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
0: Po reklamie.

0: RMF Classic, zapraszam, jest 16:00, czas na najważniejsze fakty. Fakty przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
1: Polska dostanie około 400 milionów euro z unijnego funduszu pokojowego za broń przekazaną Ukrainie. Chodzi o fundusz, który ponad 3 lata blokowały Węgry za rządów Viktora Orbana. Wiceminister obrony Paweł Zalewski, który uczestniczy w nieformalnym posiedzeniu ministrów obrony Unii, potwierdził te informacje w rozmowie z naszą brukselską korespondentką.
2: Zalewski przekazał mi, że te 400 milionów euro wpłynie do Polski w przyszłym roku, zasilając fundusz wsparcia sił zbrojnych. Polska może dostać dodatkowo od 10 do 30 milionów euro, ale ta kwota jest jeszcze negocjowana. Wiadomo, że Polska jeszcze przed węgierską blokadą otrzymała zwrot w wysokości 830 milionów euro. Unia odchodzi teraz od systemu zwrotów dla unijnych państw za przekazaną już broń, by większą część pieniędzy kierować bezpośrednio na Ukrainę. Dzisiaj ministrowie obrony dali zielone światło, by na nowe zamówienia uzbrojenia dla Ukrainy przeznaczyć 1 miliard euro, a 900 milionów na unijną misję szkolenia ukraińskich żołnierzy, która także odbywa się w Polsce.
1: Informuje nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. Część ekspertów nie wyklucza, że po zakończeniu wojny z Ukrainą Rosja może być dopuszczona do bliższej współpracy z Europą. Analityk Strategy and Future Albert Świdziński zwraca uwagę, że zwłaszcza na zachodzie Europy zyskują na popularności partie, które nie postrzegają Rosji jak zagrożenia i jeśli dojdą do władzy, mogą dokonać takiego zwrotu.
3: Dojdą do wniosku, że to zagrożenie jest ograniczone, że Rosja w przeciwieństwie do ZSRR nie ma zdolności i nie będzie miała ambicji do osiągnięcia hegemonii regionalnej w Europie, do zdominowania całego kontynentu europejskiego, a jedynie do stworzenia sobie strefy wpływu, co jest egzystencjalnym zagrożeniem dla nas, dla Polaków, ale nie jest już egzystencjalnym zagrożeniem dla Niemców czy Francuzów.
1: Czy Europa ma szansę pozostać kluczowym graczem wśród światowych mocarstw? O tym w nowym odcinku podcastu Michała Zielińskiego Wojna Światowa na RMF On i YouTubie RMF24. Oblężone stacje paliw i tankowanie do pełna, tak w wielu miejscach wyglądał wieczór przed wygaśnięciem pakietu ceny paliwa niżej. Pojawiły się doniesienia o stacjach, na których paliwa zabrakło. Czy sytuacja wróciła do normy?
4: Orlen skierował dodatkowe cysterny tam, gdzie wystąpiły braki. Płocki gigant potwierdza, że wczoraj z powodu wyjątkowo wysokiego zainteresowania wystąpiły czasowe ograniczenia dostępności paliw, ale były to pojedyncze lokalizacje. Popyt przerósł podaż, a nic dziwnego, bo po północy ceny benzyny 95 i oleju napędowego skoczyły nawet o ponad złotówkę za litr, a będzie coraz drożej, bo rośnie cena ropy. Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem znów się zaognia, co widać w cieśninie Ormus.
5: Przez ten kluczowy przesmyk w tym momencie przepływa około 2 do 4 milionów baryłek dziennie.
4: Zauważa analityk XTB Michał Stajniak. To kilka razy mniej niż jeszcze 2 tygodnie temu i skutki ograniczonego transportu widzimy właśnie teraz na stacjach paliw.
1: Informuje Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM.
6: RMF Classic. Poznaj fakty.
1: Dziś przez cały dzień informujemy o nowościach jesiennej ramówki RMF Classic. Oto kolejna z nich. Magazyn Kino Familijne. To nasza propozycja na niedzielne popołudnia. Propozycja dla dzieci i rodziców. Opowiadać będziemy o słynnych produkcjach filmowych, także tych animowanych, które polecamy do wspólnego rodzinnego oglądania. Kino Familijne w każdą niedzielę po 13:00. A wszystkie informacje o naszych programach są oczywiście na rmfclassic.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Nie najgorszy ten wtorek, miejscami pogodny, ale też zachmurzony, a zachmurzenie miejscami duże. Możliwe przelotne opady deszczu, burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju, maksymalnie 25 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami też duże, też przelotne opady deszczu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: RMF Classic. Pobudza wyobraźnię.
9: Zbigniew Preissner.
10: Aleksander Dębicz.
11: Z tej strony Łukasz Targosz.
12: Nazywam się Daniel Blum. Zapraszam do słuchania RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: 11 minut po 16 to jest magazyn Popkultura w RMF Classic do 18, a u nas muzyka z serialu 1670, muzyka Jerzego Rogiewicza. A kto już obejrzał sezon trzeci i cieszy się, że bohater, czyli najsłynniejszy Jan Paweł, nie powiedział jeszcze ostatniego hop, hop, hop, będzie sezon czwarty, co oficjalnie zapowiedziano. A my teraz hop na ulicę Wilczą w Warszawie. Wilcza 12 to warszawski adres Bolesława Prusa. Tam mieszkał i tworzył. Trzy pokoje z kuchnią na wysokim parterze, piętrze, gabinet do pracy zdalnej, tak by powiedział Adamczychowy Jan Paweł, do pracy twórczej. Bolesław Prus i lalka w interpretacji Andrzeja Seweryna to, jak wiecie z naszej anteny, bardzo mocny punkt jesiennej ramówki RMF Classic. Pierwsze czytanie już miało miejsce o 13.30, kolejne o 20.30, a na ulicę Wilczą w Warszawie wybrała się Julia Sarzyńska, aby porozmawiać i zapytać, czy duch Bolesława Prusa unosi się tam i pamięć o nim trwa w nas.
1: Proszę Państwa, lalka, no jak to, no. Czytałem lalkę chyba ze dwa razy. Bardzo mi się podobała ta powieść. Tak jak moi rówieśnicy na ogół unikali takich lektur, to mnie się bardzo podobało. Ja w ogóle jestem wiekowy i pamiętam tą Warszawę taką starą. Może to dlatego, może ze względu na opowieści moich rodziców. Dla mnie to była ciekawa ta opowieść o architekturze, o życiu ludzi. To życie różnych klas społecznych.
2: Jakby pan spotkał teraz Bolesława Prusa dokładnie w tym miejscu, to o co pan by go zapytał?
1: Chyba bym go zapytał, skąd mu przyszło do głowy, żeby taką powieść napisać.
3: Czy będzie następna część?
4: Bym chciał spytać tajemnicę geniusza, o tak, jakby on to wszystko tworzył i też pewnie może o tych czasach spytać, nie wiem, to też jest takie ciekawe, bo żył na pewno w bardzo ciekawych czasach, kiedy były rewolucja przemysłowa, wszystko się zmieniało i były jakieś duże takie naukowe odkrycia, wszystko były zmiany społeczne bardzo duże.
5: Ja bym ogólnie chyba tak porozmawiał po prostu o tym, jak człowiek wtedy zobaczy świat, jak wygląda teraz.
4: Czy jest dumny, że co roku każdy z licealista Jączego czyta i po prostu albo nienawidzi, albo szczyci po prostu te wszystkie jego dzieła?
0: Bardzo dobre pytanie. Czy dumny byłby Bolesław Prus z tego, że wraca w lekturach szkolnych? My jesteśmy przekonani, że byłby dumny z tego, że Andrzej Seweryn w RMF Classic czyta jego powieść o 13.30 i o 20.30. Z Bolesławem Prusem RMF Classic ma naprawdę wiele wspólnego. Łączy nas na przykład kino, bo Bolesław Prus był wielkim fanem rodzącej się na jego oczach właśnie kinematografii.

0: reklama.
1: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Po reklamie.

0: 16.30 RMF Classic trwa i jest na półmetku magazyn Popkultura w RMF Classic, a na ścieżce dźwiękowej muzyka serialu Bridgertonowie. Świat Bridgertonów to oprócz kostiumów, romansów, także wątki medyczne, chirurgiczne, urazowe, ciąża, poród, depresja poporodowa, to również pojawia się w serialowych wątkach, ale my nie inspirujemy się medycyną czasów Bridgertonów. O nie, zdecydowanie medyczne tu i teraz, a także w przyszłości, a nasze bezcenne zdrowie pozostaje niezmiennie w rękach Dariusza Stańczuka.
1: Dzień dobry Państwu. Ulo, dzień dobry. Bardzo mi miło, że mogę u Ciebie gościć.
0: Dzień dobry, Darku. Czy mogę zdradzić, że w kuluarach masz pseudonim Dariusz Sanitariusz?
1: A już zdradziłam. Doktor Ula zdradziła. No dobrze, tak. Ale żeby być ciut bardziej poważnym, może rzeczywiście o medycynie u nas też się mawia. Mówiłem o tym sporo w ubiegłym sezonie.
0: Tak, dziękujemy Ci za muzykę i medycynę.
1: Muzyka i medycyna, tak, ale w tym naszym nowym projekcie medycznym, wtorki 16.30, pamiętajcie, będziemy sprawdzać, no właśnie, puls wydarzeń ze świata medycyny, tak sobie wymyśliłem, że nowe badania, przełomowe zabiegi, nowe leki, Super. Społeczne akcje prozdrowotne, takie będziemy mieć tematy.
0: Tak, za nami wakacje i mam wrażenie, że tak nasza kondycja, na pewno psychiczna, nieco się poprawia, ale ten zabiegany wrzesień, już czuję jego puls, chyba da nam w kość.
1: No właśnie, trzeba się zdrowiu znowu przyjrzeć, a tak się składa, dobrze się składa, że wrzesień jest miesiącem profilaktyki zdrowotnej w Polsce. Profilaktyka, podaj dalej, to jest tegoroczna wrześniowa akcja, ogólnopolska kampania Ministerstwa Zdrowia. Chodzi o to, żeby jak najwięcej Polek i Polaków po prostu robiło regularnie badania, no bo wiadomo, wczesne wykrycie jakiejś choroby daje większe szanse na jej wyleczenie skuteczne. No i w programie kampanii Profilaktyka, podaj dalej, mamy różne fajne elementy, na przykład Moje Zdrowie. Tutaj mamy bezpłatny bilans zdrowia dla osób 20+. Wcześniej to było 40+, no ale coraz młodsze osoby chorują, więc pewnie stąd to wszystko. Mamy także elementy profilaktyki nowotworowej. Są badania mammograficzne, są testy i szczepienia przeciw HPV. Ta akcja to też przypominajka, byśmy mierzyli sobie ciśnienie, sprawdzali cholesterol, poziom glukozy i tak dalej. Ale ta kampania, to jest też bardzo ciekawe, zachęca do używania bezpłatnej aplikacji IKP. To jest mobilna wersja internetowego konta pacjenta IKP. W telefonie sobie to instalujemy, no i mamy od razu wygodny dostęp do e-recept, e-skierowań, do wyników badań, do historii leczenia. To Moje IKP, to są też powiadomienia, taki budzik właściwie, kiedy i jakie mamy zażyć lekarstwo. Wyobraź sobie, szczegóły znajdą Państwo na portalu pacjent.gov.pl, ale poza tymi wszystkimi oficjalnymi kampaniami, naprawdę warto powakacyjnie, wrześniowo już po prostu o siebie zadbać.
0: Święte słowa, Darku. Dziękuję Ci za profilaktyczną przypominajkę. Ja się pochwalę, pozwolisz, że dzisiaj przed programem zrobiłam zalecane badanie żył kończyn dolnych. Wszystko jest w porządku,
1: bardzo.
0: Ale dzięki temu wiem, jak długo mogę siedzieć za konsoletą, a po jakim czasie iść zrobić kawę. I to jest ten moment, zbliża
1: no
0: się
1: bardzo,
0: ten moment,
1: proszę
0: kiedy
1: bardzo.
0: Muszę rozprostować nogi.
1: Sami Państwo słyszą, Ula Urzędowska żywym przykładem tego, jak trzeba żyć, też tak, żeby żyłom żyło się lepiej, tak? Proszę
0: tak,
1: bardzo.
0: Dziękuję. Idziemy razem raźnie ścieżką dźwiękową RMF Classic.
1: Dzięki.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
2: Tak było prawie 150 lat temu.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już...

Budapesztańską Orkiestrę Festiwalową prowadził Iwan Fischer, a to był pierwszy taniec węgierski Brahmsa. Pierwsze wydanie popołudniowego magazynu Popkultura za nami. Bardzo dziękuję za ten kulturalny spacer ścieżką dźwiękową. A pierwsze po wakacjach wydanie listy przebojów muzyki filmowej w niedzielę o 18 w duecie Jadwiga Polus i Tytus Hołdys. Tymczasem po 18 rozgrzewka. Potrzeba się do listy przebojów muzyki filmowej odpowiednio przygotować i muzyką nasączyć. Zapraszam w imieniu Jadwigi Polus, a ja dziękuję za wspólny czas i radia słuchanie. Ula Urzędowska, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
2: First Women od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
3: Słuchaj, Marian.
4: No.
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
0: Po reklamie.

0: Tu RMF Classic, minęła godzina 18, czas na aktualności ekonomiczne dnia, które przygotował Krzysztof Berenda.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
2: Dzień dobry, na stacjach benzynowych dzisiaj pustawo. Kto mógł, ten tankował wczoraj. I jeżeli ktoś to zrobił wczoraj, to bardzo dobrze zrobił. No bo dzisiaj paliwa mocno podrożały, nawet mocniej niż to zapowiadali analitycy. Średnio o 1 zł 10 groszy od północy, więc na większości stacji podstawowa benzyna 95 kosztuje ponad 7,60. Natomiast najzwyklejszy olej napędowy średnio 8,40. Czyli tankowanie do pełna podrożało od wczoraj średnio o niemal 50 zł. Co dalej? No, wyraźnej poprawy niestety nie ma co się spodziewać. Jeszcze w zeszłym tygodniu na światowych rynkach ropa taniała, no bo Iran i Oman zaczęły się dogadywać co do transportu ropy w świat.
3: W ślad za tym zaczęła spadać cena ropy, natomiast sytuacja na rynkach naftowych cały czas jest dynamiczna.
2: No bo nagle Amerykanie zaczęli znowu bombardować cele w Iranie i ropa znowu zaczęła drożeć, zauważa Grzegorz Maziak, analityk firmy ePetrol. Obecna drożyzna na stacjach utrzyma się także dlatego, że kursy walut pozostają wysokie. Euro kosztuje 4,33 zł, dolar 3,74, frank szwajcarski 4,61, a brytyjski funt 5,06 zł.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic. Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka.
0: No i mamy pierwszą wrześniową rozgrzewkę do listy przebojów muzyki filmowej, która powróci po wakacyjnej przerwie w najbliższą niedzielę. A tymczasem niemal codziennie wieczorem będziemy przesłuchiwać utwory z aktualnego notowania i poczekalni. Możecie liczyć także na nowości. Wracam do piosenki z najlepszej dwudziestki. Peter Gabriel zaśpiewał Salisbury Hill, a potem ta piosenka zagrała w filmie Vanilla Sky. Jadwiga Polus, witajcie.

Spodobała Ci się ta piosenka? Zapewnij jej awans w kolejnym notowaniu listy przebojów muzyki filmowej i zagłosuj na rmfclassic.pl.

0: Muzyka Rachel Portman do filmu Czekolada. Tu RMF Classic, otwarcie nowego sezonu od rana właściwie. Witamy się z wami w nowej ramówce RMF Classic. Możecie liczyć dziś na wspomnienie listy przebojów muzyki filmowej, bo w każdy wtorek, środę i piątek będziemy przesłuchiwać utwory z poczekalni, a także nowości. No i czas na pierwszą nowość w tym sezonie. Sięgam po najnowszy soundtrack z filmu Ridleya Scotta, Gwiazdozbiór psa. Muzykę już po raz ósmy z Ridleyem Scottem współtworzył Harry Gregson-Williams. Posłuchajcie fragmentu, a jeśli wpadnie wam w ucho, no to zapraszam was do głosowania. Wiecie co robić. rmfclassic.pl, pod strona LPMF-u, tam znajdziecie wszystkie aktualne nowości nowego sezonu.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Nowości z poczekalni.

jest rozgrzewka do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Przypomnij sobie swoją ulubioną muzykę filmową i zagłosuj na rmfclassic.pl.

0: Reklama.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpę.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminie.
4: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Po reklamie.

Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 20:30 w RMF Classic.

0: Praska Orkiestra Filharmoniczna i Alexis French przy fortepianie. To jego utwór zatytułowany Reborn. Słuchacie RMF Classic. Dochodzi godzina 18.30 na zegarach, a to jest pierwsze wydanie rozgrzewki do listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Nasze ostatnie notowanie, numer 555, odbyło się dokładnie 28 czerwca i wtedy na miejscu pierwszym królował Ennio Morricone i jego Cinema Paradiso. Co wydarzy się w najbliższą niedzielę w datowaniu głównym po wakacyjnej przerwie, to jak zawsze w waszych rękach decydujecie poprzez specjalną podstronę na rmfclassic.pl. Tam w poczekalni nowości, które dołączyły wraz z dzisiejszym otwarciem wieczornych rozgrzewek do LPMF-u. No to teraz przypomnę wam utwór, który uplasował się na miejscu 14. 555 notowania. To muzyka Daniela Pembertona z udziałem Briana Maya, Władcy Wszechświata.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Głosuj na swój typ na www.rmfclassic.pl.

Ta muzyka chwyciła cię za ucho? Ty decydujesz, czy spadnie, czy awansuje w liście przebojów muzyki filmowej. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od września w RMF Classic zmiana. Śniadanie mistrzów już od 6.30. Będę z wami w drodze do pracy i do szkoły. Łukasz Wojtusik.
2: A od 9.30 zaczynamy podróż w czasie do Warszawy z końca XIX wieku. Opowiemy o świecie opisanym przez Bolesława Prusa w lalce. I codziennie do zdobycia kolekcjonerskie, piękne wydania lalki. Przed mikrofonem ja, Ula Urzędowska.
3: Od 15.00 nowość w RMF Classic. Popołudniowy magazyn Popkultura, a w nim najważniejsze informacje ze świata kultury, sztuki i nauki. Zbieram je dla was ja, Katarzyna Chnat.
4: Po 18.00 rozgrzewamy się przed niedzielną listą przebojów muzyki filmowej. Za gorącą atmosferę wieczorów odpowiadam ja, Tytus Hołdys.
5: RMF Classic wraca z nowościami po wakacjach. Tęskniliście?
6: Reklama.
5: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
7: Kto zdobędzie Złotego Lwa? Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje? Która gwiazda błyśnie na czerwonym dywanie, a która w gondoli?
5: W podróż do magicznej Wenecji zabierają was prawdziwi pasjonaci kina.
8: Natalia Ryba.
7: Jacek Cykan.
5: Słuchaj relacji z festiwalu w RMF Classic.
9: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji Marka Kler, właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
10: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków! To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
11: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
12: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
13: i Klemens prawy
12: meldują się na breloczkach.
11: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Była to muzyka Franciszka Józefa Haydna, fragment Symfonii Londyńskiej numer 104, Academy of St. Martin in the Fields, poprowadził Sir Neville Mariner. Tu RMF Classic, pierwszy dzień września to nie tylko pierwszy dzień szkoły, ale także pierwszy dzień naszej nowej ramówki, o której dużo, dużo więcej możecie przeczytać także w mediach społecznościowych. Zapraszam, zajrzyjcie w wolnej chwili. A ponadto to pierwsze wydanie rozgrzewki do listy przebojów muzyki filmowej, która powraca po wakacjach. Wydanie główne w niedzielę o godzinie 18. To się nie zmienia, ale zmienia się częstotliwość naszych rozgrzewek. Oprócz wtorku i piątku spotykać się będziemy także z listą w środy od godziny 18. Gorąco Was zapraszam, no i mam dla Was teraz naprawdę znakomity utwór, który dołącza do poczekalni. Mam nadzieję, że tęskniliście za Hozierem.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Nowości z poczekalni.

0: reklama.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Zapraszamy na koncerty 61. w Radisławii Campus pod tytułem Smuga Cienia. Od 3 do 13 września wystąpią Daniele Gatti i Staatskapelle Dresden, Giovanni Antonis i Giardino Armonico, Gabrieli Consort and Players i Paul McCrish, Tomasz Gugajs, Jerzy Maksymiuk, Bartłomiej Niziął, Andrzej Filończyk, Akademia Bizantina i Ottavio D'Antone, Ensemble Music Fabric, zespoły NFM i inni. Bilety dostępne w kasie NFM i na www.nfmwroclaw.pl.
4: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
5: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
0: Po reklamie.
6: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Ten seans jest tylko dla Ciebie.

0: Thomas Newman i jego muzyka do filmu Człowiek Gringu. Tu RMF Classic, pierwsze wydanie rozgrzewki do listy przebojów muzyki filmowej. Jak zawsze po wakacjach możecie liczyć na najlepszą dwudziestkę każdego kolejnego tygodnia. Będziemy spotykać się regularnie i to się nie zmienia. Niedziela, godzina 18:00. Wraz z Tytusem Hołdysem wysłuchamy waszej najlepszej dwudziestki. To już w najbliższą niedzielę. A pierwszy dzień września to pierwsze wydanie rozgrzewki do LPMF-u. No i oczywiście gorąco pozdrawiam wszystkich pierwszaków i ich rodziców, którzy dziś też debiutowali w szkolnych murach. Trzymam za was bardzo mocno kciuki. Mam nadzieję, że to będzie dla was bardzo przyjemna przygoda. A teraz utwór, który w czerwcu plasował się na podium, na miejscu drugim, Hans Zimmer i Duna, część druga.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Liderzy ostatniego zestawienia.

muzyka chwyciła cię za ucho? Ty decydujesz, czy spadnie, czy awansuje w liście przebojów muzyki filmowej. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku sprawdzam, co nowego w szkole tuż po pierwszym dzwonku na lekcję. Ewa Pytka opowie nam o swoim filmie o Julii Pirot, a Kamila Serwicka pochwali się nagrodą Grand Prix, którą zdobyła na festiwalu filmowym Locarno.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Zapraszamy na koncerty 61. w Wratislavii Kantas pod tytułem Smuga Cienia. Od 3 do 13 września wystąpią Daniele Gatti i Staatskapelle Dresden, Giovanni Antonis i Giardino Armonico, Gabrieli Consort and Players i Paul McCrish, Tomas Gugajs, Jerzy Maksymiuk, Bartłomiej Nizioł, Andrzej Filończyk, Akademia Bizantina i Ottavio D'Antone, Ensemble Music Fabric, zespoły NFM i inni. Bilety dostępne w kasie NFM i na www.nfmwroclaw.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po reklamie.

0: Była to muzyka Johanna Petera Salomona, romans na skrzypce i smyczki D-dur, a wykonanie należy do orkiestry kameralnej z Zurychu. Na skrzypcach zagrał Daniel Hope, wcześniej zabrzmiał Mazurek Cismol opus 6, numer 2 Fryderyka Chopina. Minęła 19:30 na zegarach, to jest pierwsza rozgrzewka nowego sezonu. Nowa ramówka RMF Classic od wczesnych porannych godzin rozbrzmiewa. Jeśli chcecie szczegółowo dowiedzieć się, co szykujemy dla Was na wrzesień i kolejne miesiące najbliższe, zapraszam Was bardzo gorąco na rmfclassic.pl. Dużo informacji także na naszych mediach społecznościowych. Zapraszam w wolnej chwili. A to jest pierwsza wtorkowa, pierwsza wrześniowa rozgrzewka do listy przebojów muzyki filmowej, na której nie może zabraknąć tego wyjątkowego kompozytora Michaela Giacchino. Sięgamy po nowość z filmu Spider-Man, całkiem nowy dzień. Posłuchajcie, a głosować możecie jak zawsze na podstronie programu.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Nowości z poczekalni.

0: Muzyka Franciszka Schuberta to był fragment tria fortepianowego Esdur, wykonanie Bozar Trio. Tu RMF Classic, 10 minut do 20 i to już ostatnia propozycja z poczekalni listy przebojów muzyki filmowej. Słuchajcie, rozgrzewki do LPMF-u. Wydanie powakacyjne, pierwsze powakacyjne wydanie w najbliższą niedzielę. To się nie zmienia. Start jak zawsze o godzinie 18. Przywitamy się wspólnie z Tytusem Hołdysem. Czekamy na Was. Mam nadzieję, że dopiszecie liczną obecnością, a tymczasem nowości w poczekalni wraz z 1 września. Nowości takie jak Michael Giacchino, Spider-Man, całkiem nowy dzień i jego soundtrack z filmu pod tym tytułem. Mieliście okazję dziś usłyszeć także temat Harry'ego Gregsona Williamsa, nowość, którą słychać w kinach polskich, Gwiazdo, Zbiór psa. Usłyszeliście także Hoziera z gry wideo God of War, Ragnarok z muzyką Bera McCreary, a na koniec film, który kojarzycie będzie z latem 2026, a więc Odyseja Christophera Nolana z muzyką Ludwiga Göranssona i to ostatnia propozycja, nowa propozycja w poczekalni.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Nowości z poczekalni.

0: Reklama.
1: A może u Tiffany'ego? Za drogo. Lepiej wybierz śniadanie mistrzów w RMF Classic. Tylko tu znajdziesz najświeższe fakty, zawsze aktualną prognozę pogody, ciekawostki naukowe, historyczne i motoryzacyjne. A na dokładkę sporą porcję najpiękniejszej muzyki. Śniadanie mistrzów.
2: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
3: Szkołę ogarniamy.

0: Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: W Radisławii Kantas pod tytułem Smuga Cienia. Od 3 do 13 września wystąpią Daniele Gatti i Staatskapelle Dresden, Giovanni Antonis i Giardino Armonico, Gabrieli Consort and Players i Paul McCrish, Tomasz Gugajs, Jerzy Maksymiuk, Bartłomiej Nizioł, Andrzej Filończyk, Akademia Bizantina i Ottavio D'Antone, Ensemble Music Fabric, zespoły NFM i inni. Bilety dostępne w kasie NFM i na www.nfmwroclaw.pl.
2: Po reklamie.

muzyka Maurice'a Ravela to legendarne bolero wykonania Orkiestry Symfonicznej z Montrealu prowadził maestro Charles Dutoit. Tu RMF Classic, pierwszy wrześniowy wieczór. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy dołączyli na klasyczne filmowe fale, także z powodu wyjątkowej powieści, którą będziemy Wam czytać dwa razy dziennie o 13.30 i 20.30. Wraz z nowym sezonem na naszej antenie lalka Bolesława Prusa, którą w RMF Classic przeczyta wybitny aktor teatralny i filmowy Andrzej Seweryn. Kolejny, drugi odcinek już o 20.30. Zapraszam, zostańcie z nami. Teraz popłynie piosenka Cyndi Lauper, True Colors.

0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
1: Ogłoszenie RMF Classic.
2: Słynna arystokratka, zaręczona ze zwykłym Dorobkiewiczem. Zobacz zdjęcia.
3: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
2: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
3: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
2: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 20.30 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
8: No to życzę szczęścia.
9: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
10: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
17: Zdrowit.
18: Po reklamie.
0: RMF Classic. Wielcy kompozytorzy u Ciebie na kanapie.

0: Muzyka Piotra Czajkowskiego to taniec hiszpański z baletu Jezioro Łabędzie. Michael Tyson Thomas poprowadził londyńską orkiestrę symfoniczną. Tu RMF Classic na zegarach 20:30, a to oznacza, że czas zamienić się w słuch. Przed nami drugi odcinek powieści Lalka, którą przeczyta Andrzej Seweryn. Arcydzieło Bolesława Prusa w RMF Classic przenosi nas do Warszawy XIX wieku.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Pan Ignacy od 25 lat mieszkał w pokoiku przy sklepie. Rano budził się zawsze o 6:00. Chciał wstać spokojnie, bez awantur, ale że chłodne nogi i nieco zesztywniałe ręce nie okazywały się dość uległymi jego woli, więc zrywał się nagle, wyskakiwał na środek pokoju i rzuciwszy na łóżko szlafmycę, biegł pod piec do wielkiej miednicy, w której mył się od stóp do głów, rżąc i parskając jak wiekowy rumak szlachetnej krwi, któremu przypomniał się wyścig. W tym samym czasie zeskakiwał z kanapki jego stary pudel Ir z wybitym okiem i mocno otrząsnąwszy się, zapewne z resztek snu, skrobał do drzwi, za którymi rozlegało się pracowite dmuchanie w samowar. Pan Rzecki, wciąż ubierając się z pośpiechem, wypuszczał psa, wydobywał z szafy imbryk, mylił się przy zapinaniu mankietów, biegł na podwórze zobaczyć stan pogody, parzył się gorącą herbatą, czesał się nie patrząc w lustro i o 6:30 był gotów. Wydobywał ze stolika wielki klucz i trochę zgarbiony, uroczyście otwierał tylne drzwi sklepu obite żelazną blachą. Z domu pan Ignacy wychodził rzadko i na krótko. Lecz im mniej wychodził, tym częściej marzył o jakiejś dalekiej podróży na wieś lub za granicę. Coraz częściej spotykał we snach zielone pola i ciemne bory, po których błąkałby się, przypominając sobie młode lata. Powoli zbudziła się w nim głucha tęsknota do tych krajobrazów. Choć raz przed śmiercią, ale na kilka miesięcy, mówił kolegom, którzy nie wiadomo dlaczego uśmiechali się z tych projektów. Dobrowolnie odcięty od natury i ludzi, utopiony w wartkim, ale ciasnym wirze sklepowych interesów, czuł coraz mocniej potrzebę wymiany myśli. A ponieważ jednym nie ufał, inni go nie chcieli słuchać, a Wokulskiego nie było, więc rozmawiał sam z sobą i w największym sekrecie pisywał pamiętnik. Pamiętnik starego subjekta. Ze smutkiem od kilku lat uważam, że na świecie jest coraz mniej dobrych subiektów i rozumnych polityków. Sklep Mincla znałem od dawna, ponieważ ojciec wysyłał mnie do niego po papier, a ciotka po mydło. Zawsze biegłem tam z radosną ciekawością, ażeby napatrzeć się wiszącym za szybami zabawkom. O ile pamiętam, był tam w oknie duży kozak, który sam przez się skakał i machał rękoma, a we drzwiach bęben, pałasz i skórzany koń z prawdziwym ogonem. Właścicielem sklepu był Jan Mincel, starzec z rumianą twarzą i kosmykiem siwych włosów pod brodą. W każdej porze dnia siedział on pod oknem na fotelu obitym skórą, ubrany w niebieski barchanowy kaftan, biały fartuch i takąż szlafmycę. Przed nim na stole leżała wielka księga, w której notował dochód, a za rozmaite przestępstwa karcił nas jedną z pęka dyscyplin. Mówię nas, bo było nas trzech kandydatów do kary cielesnej. Ja, tudzież dwaj synowcy starego, Franz i Jan Minclowie. Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13:30 do RMF Classic.

0: Bardzo proszę.
1: Zespół Raz, Dwa, Trzy w piosence Czarna Ines. Tu RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. No i już teraz oscarowy utwór, który został wyróżniony tą statuetką dzięki Kevinowi Costnerowi, bo gdyby nie on, to ta piosenka nieodżałowanej Dolly Parton nigdy nie trafiłaby w ręce Whitney Houston. Tak powstała jej legendarna wersja I Will Always Love You.

Muzykę do serialu z archiwum Mix skomponował Mark Snow, to jej fragment, a wcześniej jedna z naszych nowości, Daredevil, odrodzenie, temat główny, The Newton Brothers. Słuchajcie, RMF Classic, 10 minut do 21. Bardzo gorąco dziękuję za wspólny pierwszowrześniowy wieczór. Na falach RMF Classic spotykamy się jutro o tej samej porze. Na dobranoc Camille Saint-Saëns i fragment Karnawału Zwierząt, i to będzie znakomite wykonanie Patricia Pratchett Jennings i Anne-Martha Day Williams z Orkiestrą Symfoniczną z Pittsburgha, a poprowadzi André Previn Jadwiga Polus. Do usłyszenia, dobranoc.

0: Reklama.
1: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
2: Kto zdobędzie Złotego Lwa? Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje? Która gwiazda błyśnie na czerwonym dywanie, a która w gondoli?
1: W podróż do magicznej Wenecji zabierają Was prawdziwi pasjonaci kina.
3: Natalia Ryba.
2: Jacek Cykan.
1: Słuchaj relacji z festiwalu w RMF Classic.
4: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji Marka Kler, właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, a potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku sprawdzam, co nowego w szkole tuż po pierwszym dzwonku na lekcję. Ewa Pytka opowie nam o swoim filmie o Julii Pirot, a Kamila Serwicka pochwali się nagrodą Grand Prix, którą zdobyła na festiwalu filmowym w Locarno.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
8: No to życzę szczęścia.
9: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
10: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
14: Po reklamie.
15: RMF Classic. Twój codzienny rytuał piękna.

0: Reklama. Pan Rembiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
0: No to życzę szczęścia.
1: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
4: RMF Classic. Prawdziwa symfonia emocji.

0: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć.
1: Mało kto dziś pamięta, że pancernik Schleswig-Holstein, którego strzały o 4:45 1 września 1939 roku na Westerplatte rozpoczynały II wojnę światową, miał swoją historię wcześniejszą i późniejszą. To jeden z 5 krążowników nie najnowszego typu Deutschland, wybudowanych na początku XX wieku. Brały one udział w I wojnie światowej, chociaż delikatnie mówiąc, już wówczas nie były najnowszym krzykiem techniki wojennej. Jeden z nich został zatopiony w bitwie jutlandzkiej, inny złomowany na początku lat 20. Być może właśnie z tego powodu po traktacie wersalskim pozwolono pokonanym Niemcom na utrzymanie Schleswiga-Holsteina w ich rozbrojonej flocie. Przez kilka lat był nawet okrętem flagowym Niemiec, potem lodołamaczem i okrętem szkolnym. W takiej niby pokojowej roli wpłynął do Zatoki Gdańskiej w sierpniu 1939 roku, aby od pierwszych sekund wojny zmienić rolę i ostrzeliwać polskich żołnierzy na Westerplatte. Ostrzeliwał potem też inne polskie reduty obronne, w tym Oksywie i Hel. Raz nawet otrzymał 27 września trafienie od polskiej artylerii cyplowej. Ale czas na zemstę prawdziwą nadszedł po kilku latach dopiero. Jej narzędziem był Joachim Joachimczyk, młody żołnierz Armii Krajowej, który po walkach w Powstaniu Warszawskim uciekł z transportu jenieckiego i przedostał się do Gdyni. Tam wraz z tajnym chówcem harcerzy jako zawodowy fotograf dowodził akcją B1. W jej ramach zrobiono na zdobycznych mapach dokumentację niemieckich okrętów cumujących w porcie. Dołączono ich fotografie. Dostarczono to wszystko Brytyjczykom. Dzięki temu w grudniu 1944 roku flota angielskich bombowców przeprowadziła bombardowania i w ich trakcie również Schleswig-Holstein dostał za swoje. Nabrał wody i poszedł rufą na dno w nabrzeżu portowym. Niemcy go już mogli tylko całkiem zatopić. Sowieci po wojnie go podnieśli, ale nie na długo im się przydał. Polska zemsta faktycznie zakończyła jego karierę.

kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zaczął.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Ojciec natychmiast się obudził. Zrzucił z siebie okalającego ramiona i nogi żony, po czym zbliżył do łóżka córki. Lena kątem oka widziała, jak głowa Kai podskakuje, a ona sama budzi się niezadowolona, że nieoczekiwanie straciła źródło ciepła i bezpieczeństwa.
2: Hej, mała sielo, wyszeptał do Leny tata i chwycił ją za rękę. Miał szorstkie, wielkie dłonie, w których jej ręce kompletnie znikały. Lena znów poczuła się jak mała dziewczynka. To było kojące. Dobrze, że w sali było ciemno, bo jej oczy momentalnie zawilgotniały. Żyję, odpowiedziała, siląc się na krzywy uśmiech. Długo spałam?
3: Tyle, ile potrzebowałaś, odparł. Organizm musiał się zregenerować. Nie jest tak źle. Dali ci silne leki.
1: Co z nim? Zapytała od razu. Nie dała rady nic więcej powiedzieć. Szukała w myślach odpowiednich słów, ale czuła, że jego odpowiedź jej się nie spodoba, bo ojciec natychmiast zacisnął usta.
3: Wzięli go na dołek. Rzucił i złagodził ton. Nie martw się. Marek objął nadzór nad tym śledztwem, a Marcin Rosa osobiście wykonuje czynności. Nie odważy się niczego zaniedbać. Ja tego pilnuję. Prosił, żebym dał im znać, jak się obudzisz, ale... Zawahał się. Możemy to zrobić rano. Lepiej sobie wypocznij.
1: Zatrzymali go? Lena nie dowierzała. Naprawdę mają go? Chociaż wszystko ją bolało, podniosła się wyżej na poduszce. Dopiero wtedy zobaczyła, że jest podłączona do aparatury, ale ręce miała wolne. Kroplówki stały obok z pełnymi zbiornikami zawieszonymi na haczykach. Wenflon był przyklejony plastrem w zgięciu łokcia. Kto to jest? Ojciec zmrużył oczy i przyjrzał jej się uważniej.
3: Miałaś rację, rzekł. To ten podcaster, Maksymilian Gubernatis. W twoim mieszkaniu znaleźli jego torbę z komputerem i telefon. Gwoj strzelał na oślep z twojej broni, a kiedy go zgarnęli, twierdził, że ratował cię przed innym napastnikiem. Poza jego śladami nie ma żadnych odcisków. Podejrzewamy, że miał wspólnika, którego chroni.
1: Kiedy to prawda, co on mówi? Uniosła się. Gdyby Noa nie wrócił, tamten zarżnąłby mnie jak świnie. Miał rękawiczki i pończochy na głowie. Był ubrany w śliski kombinezon, jakby do biegania albo na surfing. Nie wierzę, że nic, żadne włókno nie zostało. Nie, tato, to nie tak. Łaził po moim domu jakiś czas przed moim przyjściem. Musisz tam wysłać swoich najlepszych ludzi. Umilkła, a potem zaczęła gramolić się z łóżka. Odrzuciła kołdrę i spuściła nogi. W głowie jej się kręciło. Nie wiedziała, czy da radę ustać w pionie. Połóż się, Lenka. Podbiegła do niej Kaja i zaczęła ją przykrywać. Jesteś w szoku, daj sobie czas. Odwal się. Syknęła do niej Lena i odepchnęła kobietę, a potem spojrzała na zszokowanego ojca. Tato, zawieź mnie do komendy. Teraz. Podniosła głos na tyle, na ile zdołała, ale z gardła wydobył się nieartykułowany charkot, a potem się rozkaszlała. Pochyliła głowę, bezceremonialnie splunęła pod nogi i zaczęła szeptać. Muszę pogadać z Rosą.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.